0: SK2 Stalowa Wola.
1: Czy ona z nim spała, czy było barabara? Wielce ciekawi mnie
2: post.
1: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
2: post.

biega, ląduję tu za każdym razem. Noszą mnie na rękach, skaczę, tu mówią co? Biorę co zakaz.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Sport w naszym mieście.
1: Wrzesień w Stalowej Woli zapowiada się bardzo sportowo. Już wkrótce dwa biegi, charytatywny PKO i 14. Stalowa Dycha. Kto może wziąć udział, jak się zapisać i czego spodziewać się na trasie? O tym rozmawiam z organizatorami, czyli członkami Stalowowolskiego Klubu Biegacza. Moimi gośćmi są prezes klubu Stanisław Łańcucki oraz Anna Starońska. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch wrześniowych biegach, które odbędą się już niebawem w Stalowej Woli. W studiu są ze mną pani Anna Starońska i Stanisław Łańcucki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Stalowowolski Klub Biegacza jest organizatorem czy współorganizatorem tych wydarzeń?
3: Stalowej Dychy jest organizatorem. Właśnie Stalowa Dycha odbędzie się 19 września w Stalowej Woli. To jest sobota. Start biegu głównego przewidujemy na godzinę 15. Start nastąpi z ulicy Hutniczej, a meta będzie usytuowana przed bramą stadionu Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej.
1: Ale z tego co wiem, też tydzień wcześniej odbędzie się inny bieg. Jaki?
3: Tak, tydzień wcześniej, czyli 12 września od godziny 11 do 12 będziemy biegać tak zwany PKO bieg charytatywny. Na czym on polega? Zespoły pięcioosobowe biegają przez godzinę. Właśnie Stalowa Wola otrzymała w nagrodę, można powiedzieć, organizację tego biegu, bo to jest tylko w 20 miastach w Polsce. Także zapraszam wszystkich biegaczy do organizowania pięcioosobowych zespołów i zapisywania się właśnie na ten bieg, bo bank PKO będzie przeznaczał, za każde okrążenie przeznacza 10 zł i będzie wspierał psychologię dziecięcą. Także warto zadbać o naszych dzieci, bo to nasza przyszłość. Jeszcze raz serdecznie na ten bieg charytatywny zapraszam do Stalowej Woli. 12 września, biegamy od godziny 11 do godziny 12.
1: A jak będzie właśnie wyglądała trasa tego biegu?
3: Biegamy to na stadionie, po bieżni, zespoły pięcioosobowe, to jest, jak powiedziałem, bieg sztafetowy, biegamy to z pałeczką i co okrążenie się zmieniamy. Każdy uczestnik musi przynajmniej przebiec jedno okrążenie. Czyli jakby ktoś tam kontuzję złapał, czy nie mógł kontynuować tego biegu, wystarczy, że zaliczy to jedno okrążenie i zespół będzie klasyfikowany. Jak powiedziałem, w tej chwili jest to w 20 miastach w Polsce, także zapraszam też tutaj biegaczy nie tylko z Podkarpacia, ale i z okolicznych tutaj miejscowości do Stalowej Woli. Wspomóżmy właśnie nasze dzieci, naszą przyszłość.
1: Kto może wziąć udział w tym biegu? Czy to są tylko osoby dorosłe?
3: Mogą wziąć uczestnicy od 14 roku życia, także od tego wieku zapraszam.
1: Czyli można z rodzicami, z dziadkami?
3: Tak, jest klasyfikacja zespołu damska, męska, mieszana i najstarsza. Stalowolski klub wyznaczył właśnie taką najstarszą drużynę, która będzie pewnie miała ze 350 lat w sumie, także...
1: To ciekawa jestem, ile będzie miała to najmłodsza.
3: No najmłodszy nie ma klasyfikacji, ale bo tam później są dodatkowo biegi dziecięce, ale to jest odrębny rozdział. A w tym właśnie biegu to mogą brać uczestnicy od 14 roku życia.
1: Komu będziemy mogli właśnie pomóc przez udział w tym wydarzeniu?
3: Te pieniążki zostają właśnie u organizatora, czyli tutaj w Stalowej Woli. Podejrzewam, że to będzie przyznane, czy w Stalowej jest taka ochronka brata Alberta, czy dla tych dzieci, ale to już nie moja decyzja, tylko banku polskiego PKO, który właśnie, na pewno zostaną te pieniążki w Stalowej Woli.
1: Czyli tak czy inaczej pomagamy osobom, które być może znamy.
3: Tak, dzieciom potrzebującym, wiadomo, które wychowują się w jakichś ośrodkach, bo w tym kierunku na pewno to te pieniążki pójdą.
1: Jak można właśnie dołączyć do tegorocznej edycji tego biegu i co powiedzielibyście tym osobom, które jeszcze się wahają?
3: Zapisy są na stronie PKO. Musimy wybrać sobie kapitana. Kapitan zgłasza zespół, te 5 osób. No i tyle, na tym się to kończy. I w dniu zawodów przyjeżdżamy do Stalowej Woli i startujemy wtedy w tym biegu.
1: Czyli omówiliśmy już sobie ten bieg charytatywny z 12 września, a teraz przenosimy się w czasie o tydzień później. No i mamy 14. Stalową Dychę. Jak będzie wyglądała tegoroczna edycja i czego mogą się spodziewać uczestnicy?
3: To już 14. Stalowa Dycha, która odbędzie się, jak powiedziałem, w sobotę. Start główny o godzinie 15. Startujemy z ulicy Hutniczej, a meta będzie przed bramą stadionu Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej. Biegamy ulicami Stalowej Woli, 3 pętelki, na każdej z pętelek będzie punkt z nawodnieniem. Klasyfikacje w biegu są bieg open kobiet i mężczyzn oraz 11 kategorii wiekowych, 5 kategorii damskich i 6 kategorii męskich. Nagradzamy 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn w biegu open oraz pierwsze trójki w każdej kategoriach wiekowych, a mamy ich w sumie 11.
1: Czyli tutaj mamy bieg dla dorosłych, a na jakim dystansie?
3: Bieg główny to właśnie jest na dystansie 10 km. Jak powiedziałem, biegamy te 3 pętelki. Trasa szybka, sprzyjająca biciu rekordów życiowych. Myślę, że temperatura będzie znośna dla biegaczy, która właśnie powinna oscylować w granicach 12 stopni. Wtedy jest to najlepsza temperatura do biegania. No ale tego nie wybieramy. Jak będzie, tak wszyscy będą mieć jednakowe warunki.
1: A takie pytanko. Czy zwykle właśnie w tych biegach w Stalowej Dysze biorą udział takie osoby, które biorą udział w takich innych zawodach, czy są też takie osoby, które po prostu biegają tak dla siebie, albo po prostu jest to ich taki pierwszy bieg, od którego chcą zacząć tę swoją taką sportową przygodę? Czy to są początkujące, czy właśnie też powiedzmy zaawansowani biegacze?
3: Startują biegacze o różnym poziomie zaawansowania. Ci, co biegają na wszystkich biegach, no i ci, co próbują, zaczynają, zgłaszają się na miejscu, są no to na miejscu bieg, próbują swoich sił właśnie pokonać te 10 kilometrów. Także nie ma się czego bać, to nie jest olimpiada. Startujemy i biegniemy sobie na tyle, na ile mamy wytrenowanie swoje.
1: Słyszałam też, że oprócz właśnie tego biegu na dystansie 10 kilometrów będą też takie krótsze biegi.
4: O godzinie 14:15 odbędą się biegi nadziei olimpijskich dla najmłodszych biegaczy. Na dystansie 200 metrów wystartują dzieci z rocznika 2020 i młodsze. Na dystansie 300 metrów dzieci z rocznika 2017, 2018 i 2019. Zapisy na biegi dziecięce będą możliwe w dniu zawodów, w biurze zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego. Na dzieci będą czekały na mecie pamiątkowe medale. Biuro zawodów 14 Stalowej Dychy będzie otwarte od godziny 12 do godziny 14:30. Dekoracja zwycięzców biegów dziecięcych będzie tuż po starcie biegu głównego, czyli tak koło godziny 15:10, a o godzinie 17 odbędzie się dekoracja najszybszych zawodników biegu głównego. Partnerem naszego wydarzenia 14 Stalowej Dychy jest województwo podkarpackie.
1: Tutaj pani wspomina, że to już też 14 Stalowa Dycha, a jak właśnie frekwencja dopisywała też w poprzednich edycjach? Czy widzicie wzrost liczby uczestników, czy przeciwnie?
4: W poprzednich edycjach naszego biegu startowało około 200-250 osób i w tym roku też przygotowujemy 250 pakietów startowych.
1: A czy mieszkańcy Stalowej Woli, którzy no, nie będą brali udziału w biegu, mogą gdzieś tam się pojawić naokoło i na przykład kibicować?
4: Tak, zapraszamy wszystkich mieszkańców Stalowej Woli i okolic do kibicowania, zwłaszcza na teren Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej, gdzie będzie zlokalizowana meta zawodów.
1: I jeszcze takie na koniec, myślę, pytanko takie dość praktyczne i przydatne dla kierowców. Czy właśnie w związku z organizacją czy Stalowej Dychy, czy biegu charytatywnego będą występowały jakieś takie utrudnienia dla kierowców? Czy te ulice zostaną zupełnie zamknięte?
3: Bieg charytatywny odbędzie się na stadionie, także tutaj nie ma problemu z tym. Stalowa Dycha, jak powiedziałem, biegnie po ulicach Stalowej Woli, ale są przygotowane objazdy, także nie powinno to dla kierowców być jakimś problemem. Będzie można się w każdym kierunku dostać objazdami, czy to na Nisko, czy na Stalową Wolę Rozwadu.
1: No i tak na koniec, jak zachęcilibyście mieszkańców czy Stalowej Woli, czy okolic do udziału w tegorocznej Stalowej Dysze i w biegu charytatywnym?
3: Ruch i bieganie to najprostsza forma ruchu. Właśnie w ten sposób warto zadbać o swoje zdrowie i zapisać się na Stalową Dychę i pobiec. A bieg charytatywny, biegamy, jak powiedziałem, dla naszych dzieci, dla naszej przyszłości. Także też zadbajmy o to, żeby pobiec w tym biegu. Nie potrzeba tutaj dużego wysiłku. 5-osobowe zespoły, jak powiedziałem, po jednym okrążeniu biegają, bieg sztafetowy, także zapraszam.
4: Zapraszamy do udziału w 10. PKO Biegu Charytatywnym, który odbędzie się 12 września na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli i do udziału w 14. edycji Stalowej Dychy, która odbędzie się 19 września na terenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej. Zapraszamy osoby dorosłe i zapraszamy również dzieci do udziału w biegach dziecięcych.
5: I jeszcze takie pytanie organizacyjne. Do kiedy i gdzie trwają zapisy na te biegi?
3: Na bieg PKO można zapisywać się do 7 września, a na Stalową Dychę zapisy są do 11 września i ewentualnie, jeśli będą wolne miejsca w dniu biegu, czyli w dniu startu, wtedy na miejscu będzie się można zapisać, ale o ile będą jeszcze wtedy wolne miejsca.
1: Stalowo-Wolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza to ratownicy ochotnicy, którzy w razie zaginięć czy innych sytuacji kryzysowych ruszają w teren, by wspierać działania służb i pomagać ludziom w potrzebie. Ich działalność to jednak nie tylko poszukiwania, ale także akcje ratownicze, edukacja czy działania społeczne. O tym, jak wygląda ich praca i z jakimi sytuacjami spotykają się w regionie, z przedstawicielem grupy rozmawiała nasza reporterka Emanuela Kwaśniak.
6: Na początek porozmawiamy o poszukiwaniach, bo tutaj myślę, że głównie grupa też tym się zajmuje. Gdzie tak naprawdę najczęściej działacie tutaj w okolicach, tutaj w regionie?
7: Naszym głównym obszarem działania jest teren całego województwa podkarpackiego, ale z racji na naszą lokalizację siedziby w Stalowej Woli skupiamy się głównie na terenie gminy, miasta i powiatu stalowowolskiego, jak również na ościennych powiatach, czyli powiat niżański, powiat tarnobrzeski, czasami okolice Mielca.
6: Jakie miejsca są najtrudniejsze do poszukiwań? Czy to są jakieś obszary leśne, czy może stricte w miastach, jak to wygląda? Obszary miejskie mam na myśli.
7: Wbrew pozorom najtrudniejsze poszukiwania to poszukiwania na terenie miasta, gdzie mamy dużo zaułków, dużo ulic, wiele miejsc, w których osoba zaginiona może przebywać, co nie znaczy, że poszukiwania w otwartym terenie, na przykład w terenie leśnym, są mniej wymagające. To wszystko zależy od sytuacji.
6: Proszę mi powiedzieć, z jakimi służbami Państwo działacie i jak ta współpraca wygląda?
7: Na terenie województwa podkarpackiego naszym głównym dysponentem jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Współpracujemy również z komendami powiatowymi, komendami miejskimi tutaj w okolicy, jeżeli chodzi o policję. Wspieramy w działaniach Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną. Przy czym należy pamiętać, że głównie za poszukiwania osób zaginionych odpowiada policja i to oni z ramienia Komendy Wojewódzkiej dysponują odpowiednie siły i środki na miejsce zdarzenia.
6: Ile lat już działacie tutaj?
7: Stalowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza jest dosyć nową instytucją na mapie Stalowej Woli. Działamy od maja zeszłego roku. Wcześniej działaliśmy pod szyldem Grupy Krośnieńskiej Legion Gerarda, gdzie ta współpraca się rozpoczęła. Potem postanowiliśmy utworzyć tutaj swoją grupę na terenie Stalowej Woli. Miało to za zadanie przyspieszyć i ułatwić organizację poszukiwań.
6: Później jeszcze powrócę do Waszej grupy, porozmawiamy o ludziach, ale tutaj, tak jak pytałam o te poszukiwania, czy są jakieś takie miejsca, gdzie najczęściej szukacie? Czy są to właśnie na przykład lasy, gdzie ludzie wychodzą na grzybobranie, czy może jakieś inne miejsca tutaj w regionie?
7: Bardzo często zdarzają się w okresie jesiennym zaginięcia osób, które faktycznie wychodzą na grzyby do lasu. Błądzą po lesie, rozładuje im się telefon, zostanie ich noc, ale również dużą grupą poszukiwań tutaj na terenie Stalowej Woli są poszukiwania osób chorujących na przykład na demencję, gdzie osoba starsza często nieświadomie potrafi wyjść z domu niezauważona przez swoich domowników, i wtedy muszą ruszać poszukiwania.
6: Właśnie, co zrobić, kiedy ktoś z rodziny wyszedł z domu, nie wraca, gdzie, jak zgłosić i tak naprawdę po jakim czasie?
7: To wszystko zależy od tego, czy ta osoba choruje na jakieś choroby przewlekłe, czy znajduje się w tym momencie w kryzysie emocjonalnym. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju schorzenia psychiatryczne. Niestety w obecnych czasach te choroby stanowią bardzo duży odsetek problemów zdrowotnych ludzi. Jeżeli chodzi o zaginięcie i o czas od zauważenia zaginięcia, to też zależy od tego, czy ta osoba choruje. kieruje, czy ta osoba jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Jeżeli osoba jest osobą starszą, schorowaną, na zewnątrz panują niekorzystne warunki atmosferyczne, na przykład miniona zima pokazała, że te temperatury potrafią bardzo szybko i bardzo gwałtownie spaść, wtedy no, nasz czas na reakcję jest bardzo ograniczony i tak naprawdę im szybciej zawiadomimy służby, tym lepiej. Podstawowym numerem, na jaki powinniśmy dzwonić w przypadku zaginięcia czy to osoby dorosłej, czy dziecka, to numer alarmowy 112. Wtedy zostaniemy przekierowani najprawdopodobniej do najbliższej jednostki policji z naszego terenu, która rozpocznie procedurę przyjęcia zgłoszenia i rozpocznie poszukiwania.
6: To tutaj mówimy stricte o działaniach policyjnych, że te działania ruszają. A kiedy wy tak naprawdę działacie, kiedy zaczynacie?
7: My stanowimy, jako Stalowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, jesteśmy takim ogniwem wspierającym służby państwowe. Jeżeli teren do przeszukania jest rozległy, jeżeli istnieje zagrożenie życia, czyli tak zwana kategoria pierwsza poszukiwań, jeżeli siły i środki skierowane na miejsce działania są niewystarczające, wtedy my jesteśmy proszeni o wsparcie takich poszukiwań.
6: A co może przyspieszyć taką akcję?
7: Warunki atmosferyczne na zewnątrz, historia chorobowa osoby. No generalnie jest to zależne od wielu, wielu czynników. Czasami przyjęcie zgłoszenia może wydawać się, że jest dosyć długą procedurą, ale tak naprawdę jest to bardzo szczegółowy wywiad, który pozwala zawęzić obszar poszukiwań, ewentualnie wytypować określone ścieżki i kierunki, w którym ta osoba mogła podążać.
6: Czyli tak naprawdę tutaj liczy się rozmowa i czym więcej informacji, tym służbom jest łatwiej.
7: Dokładnie tak.
6: Teraz sobie porozmawiamy o bezpieczeństwie w regionie i taki apel może od Pana do mieszkańców, którzy wybierają się na spacery. Niedługo tych spacerów będzie coraz więcej, bo pogoda dopisuje. Jak bezpiecznie spacerować? Chociażby w lesie.
7: Przede wszystkim rozmawiajmy ze swoimi bliskimi, informujmy ich o swoich planach, przedstawmy im założenia planu wycieczki. To troszeczkę tak jak ratownicy górscy zawsze powtarzają o bezpieczeństwie w górach. Te zasady tutaj na nizinach, w okolicach Stalowej Woli będą bardzo zbliżone. Poinformujmy o tym, gdzie się wybieramy, z kim planujemy się spotkać, zabierajmy ze sobą zawsze z domu naładowany telefon. Jeżeli mamy problemy z utrzymaniem energii w telefonie, dobrym rozwiązaniem jest zabranie ze sobą do plecaka czy torebki jakiegoś powerbanka. Oczywiście źródło światła, ja polecam osobiście latarkę czołową. Nie musi być to jakaś super technologicznie zaawansowana latarka, wystarczy zwykła latarka z marketu budowlanego za kilka złotych, która w sytuacji, kiedy zastanie nas zmrok, kiedy dojdzie do jakiegoś działania niepożądanego, do zdarzenia, które mogło wpłynąć na nasze bezpieczeństwo, pozwoli nam po ciemku zwrócić na siebie uwagę, oświetlić miejsce, wokół którego się znajdujemy, co zapewni nam większe bezpieczeństwo.
6: A czy Pan z własnego doświadczenia wie, czy ludzie mają włączoną lokalizację w telefonie dla swoich bliskich?
7: Raczej nie. Raczej jest to coś, co zwłaszcza osoby starsze nie mają aktywowane. Jeżeli chodzi o samą lokalizację telefonu, oczywiście można tutaj wykorzystać stacje bazowe sieci komórkowych. Jest to obarczone dość dużym rozstrzałem terenowym, natomiast jeżeli policja uzyska taką informację, gdzie dany telefon się lokalizował, bardzo często pozwala to zawęzić obszar poszukiwań.
6: A czy wy jako ratownicy, jako taka grupa apelujecie, czy zachęcacie mieszkańców regionu, żeby taką lokalizację włączać sobie, że to jest właśnie bezpieczne, że to też w razie zagrożenia pomoże?
7: Na pewno to zawsze pomaga, jeżeli gdzieś spotykamy się z mieszkańcami regionu na różnego rodzaju akcjach, prelekcjach i pokazach, zawsze zwracamy na to uwagę, żeby faktycznie ten telefon był naładowany, żeby ta lokalizacja była włączona albo udostępniona dla bliskich. Tutaj aplikacja Google Maps pozwala wysłać czy pineskę, czy opcję śledzenia swojej lokalizacji na żywo, ale to wszystko nie zadziała, jeżeli ten telefon będzie rozładowany.
6: Wasza działalność to nie tylko poszukiwanie osób zaginionych, ale też wiele innych działań. Jakby Pan mógł tutaj o nich wspomnieć?
7: Poza nadrzędnym zadaniem, czyli poszukiwaniem osób zaginionych, Stalowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza wspiera w działaniach lokalne instytucje, na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Tutaj mijająca zima dokładnie pokazała, że nasza pomoc kilkukrotnie była wręcz niezbędna przy monitorowaniu osób w kryzysie bezdomności, kiedy to udało się uchronić przed jakimiś poważnymi konsekwencjami, czy to zdrowotnymi, czy losowymi, osoby, które często nie potrafią sobie same poradzić lub są już w takim stanie, że to wychłodzenie jest dla nich bardzo dotkliwe. Również angażujemy się w działania edukacyjne, czyli różnego rodzaju warsztaty, pokazy z pierwszej pomocy, szkolenia, czy to mieszkańców, czy nauczycieli z lokalnych placówek oświatowych.
6: Jak to wygląda w przypadku szkoleń z pierwszej pomocy? Czy mieszkańcy potrafią udzielać pierwszej pomocy, czy jednak wciąż te szkolenia są bardzo potrzebne?
7: Te szkolenia zawsze były, są i będą potrzebne. Uważam, że świadomość mieszkańców Stalowej Woli i generalnie świadomość Polaków w tym momencie, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, rośnie i to bardzo cieszy. Jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. Jeszcze wiele wody w sanie upłynie, zanim będziemy umieli udzielać tej pierwszej pomocy. Najważniejsze w ratowaniu to nie bać się, wezwać pomoc i zabezpieczyć podstawowe stany zagrożenia życia.
6: A czy często pan się spotkał z tym, że ktoś bał się zareagować, czy to w przypadku jakiegoś wypadku, czy jeżeli ktoś widział osobę bezdomną, że boją się reagować, boją się podejść, zadzwonić, udzielić pomocy?
7: Niestety zdarza się to nadal nagminnie. Słynne akcje, gdzie ktoś zamiast udzielać pierwszej pomocy wyciąga telefon i nagrywa całą sytuację. Niestety osobie poszkodowanej one nie pomogą. Natomiast jeżeli chodzi o samo udzielanie pierwszej pomocy, zajmuję się tym tematem od wielu, wielu lat. Mogę śmiało powiedzieć, że kiedyś było dużo gorzej. W tym momencie ta świadomość i taka odwaga społeczna jest dużo lepsza niż jeszcze powiedzmy te 10 czy 15 lat temu.
6: Czytałam też, że angażujecie się w działania na rzecz ochrony środowiska i zwierząt. Na czym ta pomoc polega?
7: Tutaj akurat te działania nie są jakoś na tym etapie bardzo rozbudowane, natomiast mogę pochwalić kolegów za postawę, kiedy to podczas ostatniej dużej powodzi na południu Polski ze Stalowej Woli wyjechała grupa ratowników, którzy tworzą w tym momencie nasz zespół Stalowolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, w celu wsparcia powodzian w okolicach Głuchołaz.
6: A teraz porozmawiam tak naprawdę stricte o Was, czyli o całej grupie. Ilu Was jest? Kim jesteście na co dzień?
7: W tym momencie grupa się stale rozrasta. Zrzeszamy 15 członków. Jeżeli chodzi o nasze profesje, przyjmujemy wszystkich i tak naprawdę znajdziecie u nas i żołnierza, i strażaka ochotnika. Znajdziecie sprzedawcę ze sklepu, kierowcę autobusu, jak również weterynarza.
6: I co sprawia, że chcecie działać w tej profesji, w tym, żeby pomagać, w tym, żeby być tutaj lokalnie dla mieszkańców, nie tylko Stalowej Woli, ale całego regionu?
7: Chęć pomocy i wsparcia profesjonalnym służbom, chęć niesienia pomocy, chęć niesienia tej oświaty związanej z pierwszą pomocą, szeroko pojęta pomoc dla drugiej osoby.
6: A jeżeli chciałby ktoś do Was dołączyć, musi mieć jakieś, nie wiem, predyspozycje, jakieś umiejętności, jak to wygląda?
7: Taka osoba musi przede wszystkim być chętna i zaangażowana, musi mieć ukończone oczywiście 18 lat. W najbliższym czasie planujemy uruchomienie naboru na okres stażowy. Taki okres stażowy trwa od 3 do 6 miesięcy. W trakcie stażu takiego kandydackiego do grupy uczymy podstaw pierwszej pomocy, uczymy poruszania się w terenie, uczymy zasad współpracy ze służbami i zasad, jakimi kierujemy się przy poszukiwaniu. Należy przedstawić jakiś swój krótki dorobek życia, żebyśmy też wiedzieli, kim ta osoba jest. Jeżeli kandydat przejdzie cały okres tutaj stażowy, zostaje przyjęty do naszej grupy.
6: Wiadomo, że w takiej grupie trzeba mieć dobrą kondycję. Czy jakoś ćwiczycie, macie ćwiczenia, szkolenia?
7: Jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, jest to indywidualna kwestia każdego z członków, każdego z ratowników. Tutaj akurat nie ma stricte narzuconych jakichś ram, które musimy spełnić, żeby kondycyjnie przystąpić do grupy. Natomiast każdy z nas we własnym zakresie jest osobą dosyć aktywną i no, cały czas dbamy o to, żeby gdzieś tam tej kondycji na wyprawie nie zabrakło. Jeżeli chodzi o ćwiczenia stricte ratownicze, tak również regularnie organizujemy sobie takie spotkania, ćwiczymy czy stacjonarnie, na przykład zakres kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy w terenie zasady transportu, zasady poszukiwania osób zaginionych, wykorzystywanie nowoczesnych technik i technologii w ratownictwie i w poszukiwaniach.
6: Jeszcze tak podpytam, żeby zobrazować komuś, kto by chciał do Was dołączyć, jakieś przykłady akcji, jakby Pan tutaj wspomniał, może takie z takich ciekawszych, żeby też ktoś zobaczył, że to nie jest chwila, moment, idziemy, szukamy, ktoś się znajdzie i tyle, tylko jak to wygląda?
7: No, taką dużą zakrojoną akcją tutaj w okolicach Stalowej Woli, bez wchodzenia w szczegóły, było poszukiwanie starszego mężczyzny końcem października, gdzie poza siłami policji, ochotniczych straży pożarnych naszej grupy, byli też zaangażowani m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Akcja tak naprawdę rozpoczęła się w sobotę późnym wieczorem, a skończyła się w poniedziałek przed południem. Mężczyznę udało się odnaleźć całego i zdrowego.
6: Czyli to jest dużo pewnie marszu, poszukiwań, czasami też nie zawsze jest ciepło, czasami są to miesiące chłodniejsze, czyli człowiek musi być nie tylko sprawny fizycznie, ale też psychicznie, żeby wytrzymać te kilka dni przy poszukiwaniach, tak?
7: Te działania takie długoterminowe są zazwyczaj bardzo wymagające i faktycznie i fizycznie, i psychicznie działamy na zasadzie wymiany, tak? Czyli część ratowników odpoczywa, część ratowników sprawdza sprzęt, przygotowuje się, część ratowników działa zawsze w terenie. Nie można robić ratownictwa w pojedynkę, to zawsze jest praca zespołowa. Często przy poszukiwaniach, poza tym czynnikiem ludzkim, gdzie jest zaangażowane czasami kilkadziesiąt osób, tak jak było w przypadku tych poszukiwań z października, czy przy zaangażowaniu zwierząt, gdzie wtedy w ciągu całego dnia kilka zespołów z psami tropiącymi, między innymi tutaj ze Storatu z Rzeszowa, brało udział w tych działaniach. Wykorzystujemy również kamery termowizyjne, drony, kłady, które pozwalają nam szybciej i głębiej dotrzeć do tego lasu. No, technologia wspiera tutaj działania ludzi.
6: Tutaj wspomniał Pan o sprzęcie. Jak to wygląda w Waszej grupie? Jakie wsparcie macie tak naprawdę i skąd to wsparcie jest?
7: Jeżeli chodzi o wsparcie, no my jako ratownicy nie pobieramy żadnego wynagrodzenia za swoje działania. Robimy to całkowicie ochotniczo i tutaj żaden z nas nie pobiera za to żadnych pieniędzy. Wspierają nas lokalni przedsiębiorcy, wspierają nas sponsorzy. Taką formą wsparcia, którą można nas wesprzeć w tym momencie, jest przekazanie 1,5% podatku. Jest to akurat okres rozliczenia podatków, więc jak najbardziej zachęcamy do odwiedzenia naszej strony facebookowej, gdzie jest podany nasz numer KRS i tam można nam przekazać swoje 1,5%. Na pewno to bardzo pomoże.
6: Tak i na pewno na stronie, też na Facebooku widziałam, że dużo publikujecie tam wszystkie informacje i tam pewnie można się z Wami kontaktować, jeżeli ktoś by był zainteresowany działaniem w tej grupie.
7: Tak, oczywiście w najbliższym czasie, tak jak wspominałem wcześniej, będzie ruszał nabór do Stalowolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Tam będzie również wystawiony formularz zgłoszeniowy, który należy nam przesłać drogą elektroniczną.
6: A macie jakieś konkretne cele na ten rok, na ten najbliższy czas?
7: Rozwój i dalsze szkolenie ratowników, powiększanie grupy, no i doposażenie sprzętowe. Tutaj no, lista priorytetów, czy to sprzętowych, czy szkoleniowych, jest naprawdę bardzo długa. Jesteśmy dosyć młodą grupą i każda forma okazanego nam wsparcia będzie dla nas na wagę złota.
6: Dobrze, i jeszcze jakieś słowo na koniec od Pana dla mieszkańców Stalowej Woli. Tutaj już oddaję mikrofon Panu. Co będzie Pan chciał, żeby mieszkańcy usłyszeli, to jest ten moment.
7: Tak jak wspominałem wcześniej, rozmawiajcie, informujcie swoich bliskich o swoich planach wycieczkowych. Zawsze zabierajcie ze sobą latarkę, naładowany telefon, odpowiednią odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych. A jeżeli ktoś z Państwa posiada w domu osobę starszą, często schorowaną, być może z demencją, zwracajcie uwagę na zachowanie tej osoby. Jeżeli zauważycie, że taka osoba mogła się oddalić gdzieś z miejsca zamieszkania, nie bójcie się, nie rozpoczynajcie poszukiwań na własną rękę, tylko polegajcie na zawodowych służbach.
6: Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję również.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
1: Teatr, który łączy pokolenia, znów zawita do Stalowej Woli. Przed nami 11. edycja relacji międzypokoleniowych spotkań teatralnych. Będzie 12 konkursowych spektakli, zespoły z całej Polski i nagrody wybierane przez profesjonalne oraz młodzieżowe jury. O festiwalu, jego wyjątkowej atmosferze i tym, co czeka widzów, rozmawiam z Katarzyną Pawłowską z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
5: Dzisiaj porozmawiamy sobie o 11. edycji relacji, czyli międzypokoleniowych spotkań teatralnych. W studiu jest ze mną pani Katarzyna Pawłowska z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
5: No i może na początek, kiedy i gdzie odbędą się tegoroczne relacje?
8: Relacje odbywają się w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, głównie w sali widowiskowej i sali kameralnej, ale także w galerii tło, ponieważ mamy wystawę wokół tematu przewodniego, czyli linii greckiej, więc na warsztatach w lipcu uczestnicy pod okiem pana Marka Sobczyka i Agaty Magdziak przygotowali prace, które będą właśnie prezentowane jako wydarzenie towarzyszące relacjom. Będzie także wernisaż otwierający festiwal i rozmowa. Myślę, taka rozmowa, która też wprowadzi ten temat wiodący. Na tej rozmowie będziemy mogli posłuchać tego, co mają do powiedzenia właśnie pan Marek Sobczyk, od którego zaczerpnęliśmy motyw wiodący 11. edycji, ale także jurorzy zawodowi tej edycji, czyli pan Łukasz Drewniak, który jest z nami już od wielu lat, praktycznie był we wszystkich edycjach, czyli krytyk teatralny. Też on przygotowuje jury młodzieżowe do pracy na festiwalu. W jury poza tym pan Jan Husakowski, pani Anna Maria Dąbrowska i pani Agnieszka Mandat. Także taki mamy skład czteroosobowy w tym roku jury zawodowego.
5: Jury zawodowe, czyli w takim razie jest jeszcze jakieś drugie.
8: Tak, drugie to jury młodzieżowe, czyli taki społeczny głos na festiwalu. Młodzi, ponieważ są to osoby od 15 do 20 roku życia, biorą też udział w omówieniach, więc mają okazję powiedzieć o tym, jak oni czytają te spektakle i przyznają nagrodę imienia Józefa Żmudy, która też jest nagrodą finansową, ale także jest statuetką i przy okazji też wspominamy naszego mistrza teatru, czyli Józefa Żmudę, który kiedyś u nas pracował i rozwijał teatr w Stalowej Woli, ale też w regionie.
5: Na samym początku wspomniała pani, że festiwal rozpoczyna się 18 września, ale w programie widziałam, że pierwsze wydarzenie zaplanowano już na 13 września. Co się wtedy odbędzie?
8: Tak, 13 września w niedzielę zapowiadamy festiwal, zapowiadamy ubiegłorocznym laureatem, zielopuchami Teatru Kaprys z Łab. Chcemy pokazać mieszkańcom, widzom to, jak wygląda festiwal. Mogą zobaczyć spektakl, który doceniło tak jury to zawodowe, ale także spektakl, który otrzymał nagrodę publiczności. Więc jakby samo to pokazuje, że był to spektakl doceniony i myślę, że jest to dobre wprowadzenie do festiwalu, też taka zajawka tego, co będzie się działo za tydzień.
5: Czyli jak rozumiem, mieszkańcy Stalowej Woli też mogą przyjść i obejrzeć ten spektakl.
8: Tak, dokładnie zapraszamy widzów tak na spektakl, jak i na rozmowę po spektaklu. Tę rozmowę poprowadzi pan Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, więc myślę, że będzie ciekawa i zwykle te rozmowy no, są takie i otwierające gdzieś i też można własne pytania zadać artystom, także no, serdecznie zapraszamy.
5: Zanim przejdziemy do takiego szczegółowego omówienia tegorocznej edycji, chciałabym zapytać, jak przez te lata zmieniał się ten format? Bo w tym roku mamy 11 relacje, a co zmieniło się właśnie przez te lata, może co pozostało niezmienne?
8: Od pierwszej edycji mamy temat wiodący, więc to jest z nami cały czas, ale gdzieś w trakcie festiwalu doszła ta część właśnie jury młodzieżowego, to też gdzieś tam nam się urodziło po drodze. Też staramy się rozwijać cały czas festiwal, też mamy, myślę, coś, co wyróżnia nasz festiwal na arenie ogólnopolskiej, czyli nagrodą publiczności jest szydełkowy szal, nad którym już pracujemy. On ma kilka metrów zazwyczaj. Też widzowie mogą w trakcie festiwalu czy nauczyć się szydełkować. Ja sama się nauczyłam szydełkowania właśnie na festiwalu. Dołożyć swoje oczka do tego szala i to jest później taka własnoręczna nagroda publiczności, która jest właśnie takim, można powiedzieć, trofeum obok tej nagrody finansowej. Więc wydaje mi się, to też jest taki fajny, lokalny, ale też taki społeczny akcent tego festiwalu.
5: Na pewno taki wzruszający.
8: No mam nadzieję. Zwykle teatry, te, które otrzymują tę nagrodę, cieszą się, otulają tym szalem, więc jest to takie bardzo pozytywne. Też często bywa tak, że w trakcie festiwalu oczka do tego szala, czy kolejne elementy dorabiają sami uczestnicy, więc ci autorzy tego szala później na przykład dostają go, więc to jest też takie fajne, że mają też tam swój udział w przygotowywaniu tej nagrody publiczności, no bo sami też podczas wielu spektakli są widownią, więc jest to też takie pozytywne, myślę.
5: Co jest taką najważniejszą ideą relacji? Co chcecie dzięki temu festiwalowi dać jako uczestnikom albo obserwatorom?
8: Ta międzypokoleniowość wpisana w nazwę festiwalu też jest dla nas takim wyznacznikiem, to znaczy najważniejsze jest takie spotkanie ludzi, których łączy pasja i nie jest ważne to, kto ma ile lat, ale mają po prostu coś, co jest wspólne dla wszystkich i wydaje mi się, że też ważne jest to, żeby po prostu pokazywać, że mamy taką przestrzeń dialogu i że każdy może wyrazić swoje zdanie i po prostu z szacunkiem wzajemnie będziemy się słuchać, więc tutaj myślę, że to bardzo fajnie się sprawdza też przy okazji jury tego dojrzałego, tego zawodowego i jury młodzieżowego, ponieważ oni wzajemnie też słuchają swoich uwag i myślę, że mogą też stanowić jakąś taką inspirację. Nie tylko dla zespołów, ale też dla siebie wzajemnie także.
5: Czyli w tym roku, 18 września, festiwal wchodzi w drugą dekadę. Co przygotowaliście właśnie na tę wyjątkową edycję?
8: Tak, 11 edycja, czyli tak jak pani powiedziała, drugie dziesięciolecie festiwalu i mamy dość bogaty program, ponieważ poza spektaklami konkursowymi, których wzięliśmy 12 do festiwalu, wybraliśmy je spośród 63 zgłoszeń, staraliśmy się, żeby po prostu jak najwięcej też tych dzieł teatrów amatorskich można było zaprezentować na festiwalu. Obok tego cyklu konkursowego jest także spektakl pozakonkursowy, też taki akcent regionalny, można powiedzieć, o naszym dziedzictwie, czyli Zatracenie, opowieść lasowiackich chłopek i to jest spektakl pozakonkursowy, dodatkowy. Poza tym mamy też na finał koncert Czesław śpiewa w duecie z Gregiem Stranglerem, więc taki już, powiedziałabym, spokojniejszy akcent na koniec, bez tej intensywności może teatralnej, ale jednak w klimacie teatralnym dalej i takie po prostu taki finał festiwalu.
5: Czyli te konkursowe spektakle, one są przygotowywane pod tym tematem przewodnim Linia Grecka. A co dla Państwa właśnie oznacza ten termin, ten temat?
8: Linia Grecka jest to termin, który w sumie wymyślił, zdefiniował pan Marek Sobczyk, do którego rozważań teoretycznych odwołujemy się. Linia Grecka jest takim, czymś takim powtarzalnym, powtarzalnością jakiegoś mitu, czegoś, co też w wielu tak naprawdę codziennych sytuacjach czerpiemy z tej kultury antycznej. Czasem ona już tak weszła w nasz krwiobieg, o bieg, że nie dostrzegamy tego, a gdzieś tam te pozostałości antyku cały czas w nas są. Zresztą i te mity, które były, powiedzmy, jeszcze w antyku, cały czas odnawiają się, można powiedzieć. Pewne też sytuacje i życiowe, i jakieś takie historyczne wydarzenia na powrót się dzieją, więc myślę, że ta linia grecka jest właśnie bardzo mocno skoncentrowana na tej powtarzalności pewnych wydarzeń, pewnych typów postaci, czy po prostu jakichś takich wydarzeń, czy po prostu nawet tego, że gdzieś tam ciąży nad nami fatum. Wiemy, że już nasze życie gdzieś się zaczyna, gdzieś się kończy i na to po prostu nie mamy wpływu i musimy się z tym po prostu gdzieś zmierzyć.
5: To skoro już jesteśmy przy tym temacie przewodnim festiwalu, to przejdźmy sobie właśnie do tej konkursowej części tego wydarzenia. No i takie pytanie, z jakich części Polski, z jakich regionów przyjadą artyści do Stalowej Woli?
8: Na festiwalu będziemy gościli teatry amatorskie z całej Polski, więc od północy po południe mamy tak teatr z Ostródy, jak i z Bielska Podlaskiego. Są też akcenty śląskie, czyli mamy też Katowice, mamy Zabrze, ale także tutaj bliższe rejony, czyli z Lublina, czy z okolic Lublina właśnie, czy z naszego Podkarpacia. Także jest i reprezentant z Jarosławia, ze Stalowej Woli, także tak to wygląda. Spektakle konkursowe będą prezentowały się na naszych scenach od piątku do niedzieli. Startujemy o 16 w piątek 18 września lokalnym akcentem, czyli zaczynamy od Teatru Okna, kończymy w niedzielę tuż po południu, by jeszcze móc omówić spektakle i podsumować, żeby jurorzy mogli sformułować werdykt festiwalu. Także intensywna sobota, dwa spektakle konkursowe w piątek i trzy spektakle konkursowe w niedzielę.
5: A takie pytanko, bo tutaj pani na początku wspominała, że są dwa jury, jedno takie zawodowe, a drugie młodzieżowe.
8: Tak.
5: Czy to oznacza, że są również dwie nagrody, te takie główne, czy jest tylko jedna?
8: Mamy dużo nagród, mamy całą pulę nagród, można powiedzieć, ponieważ jury zawodowe przyznaje Grand Prix Festiwalu, drugie miejsce i trzecie, a także ma pulę wyróżnień, więc mogą to być wyróżnienia indywidualne, też dla zespołu za jakieś szczególne rzeczy, które zwrócą ich uwagę. Natomiast jury młodzieżowe przyznaje nagrodę imienia Józefa Żmudy. A jeszcze inną nagrodą jest Nagroda Publiczności, która jest wybierana w drodze głosowania, więc widzowie, wchodząc na spektakle, otrzymują karty do głosowania, na której zaznaczają ocenę od 1 do 5. Wiadomo, 5 no to jest bardzo dobrze, więc to jest ta maksymalna ocena. Z kolei 1, jeżeli komuś spektakl się totalnie nie spodobał. I na tej podstawie wyliczamy średnią i ten spektakl, który otrzyma najwyższą średnią, no zostaje tym laureatem Nagrody Publiczności.
5: A czy te wyróżnienia są tylko dla całych grup artystów, czy również dla samych aktorów, w sensie takich pojedynczych?
8: Pula wyróżnień jest właśnie też

0: zorganizować warsztaty dla swojej grupy, więc to jest... Tak to u nas wygląda i mam nadzieję, że to jest pozytywne.
1: Czyli tak podsumowując, 3 dni festiwalu, 12 spektakli, bardzo różne nagrody, również indywidualne. A kiedy poznamy właśnie zwycięzców? Podejrzewam, że w niedzielę.
0: Tak, ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na gali relacji 11 międzypokoleniowych spotkań teatralnych w niedzielę o 16:30. Serdecznie zapraszamy. Dobrze też, żeby byli i zapraszamy też widzów, ponieważ to jest taka dobra okazja, żeby zobaczyć, czy ten spektakl, który się akurat nam spodobał, otrzymał taką nagrodę i również został doceniony przez jurorów, czy na przykład przez pozostałych widzów. I jeszcze może dodam, że relacje 11 międzypokoleniowe spotkania teatralne też mają pewną rangę wzmocnioną przez naszych patronów honorowych. Wśród nich minister kultury i dziedzictwa narodowego, Narodowe Centrum Kultury i marszałek województwa podkarpackiego, a partnerstwo też tego festiwalu, partnerem wydarzenia jest też województwo podkarpackie. Także dziękujemy bardzo za te wsparcia, które tutaj są. Dodam, że współpracujemy w ramach festiwalu z grupą porcelanową, z Ćmielowem, która przygotowuje festiwalowe filiżanki, czyli wyjątkowe upominki dla uczestników festiwalu. Na nich też jest logotyp i data, więc zawsze pijąc, ewentualnie korzystając z tych filiżanek, można sobie przypomnieć tę edycję festiwalu. 11 międzypokoleniowe spotkania teatralne.
1: Taka edycja limitowana.
0: Tak, tak. Te filiżanki to dokładnie taka edycja limitowana, trochę taka pamiątka na długo, bo wydaje mi się, że jakość tego produktu też jest na wysokim poziomie, także mamy nadzieję, że będzie służyła.
1: Czyli tutaj ręcznie robiony szal, teraz filiżanki. Jest sporo takich ciekawych nagród, takich wzruszających.
0: Mamy nadzieję, że to też buduje klimat festiwalu i też jakąś taką wspólnotę, więc myślę, że też ta filiżanka jest takim symbolem spotkania i gdzieś tam właśnie spotykamy się na kawę, herbatę, to też relacje mają być takim spotkaniem, bo swoją drogą konkurs, ale chyba istotniejsze w tym wszystkim jest to spotkanie, ten dialog, który prowadzimy pomiędzy nawet tymi wydarzeniami i do tego po prostu zachęcamy.
1: Myślę, że teraz przejdziemy sobie do takiego przeglądu tych spektakli, bo z tego, co pani mówiła, jest ich aż 12 tych spektakli konkursowych i tak chyba przejdziemy sobie po prostu po poszczególnych dniach festiwalu, no i zaczniemy sobie od 18 września.
0: Tak, 18 września w piątek mamy dwa przedstawienia konkursowe. I zaczynamy o 16 od drugiego głosu Teatru Okna ze Stalowej Woli. Po nim wernisaż wystawy i rozmowa o temacie przewodnim. A kolejny, drugi spektakl tego dnia, spektakl konkursowy, to Cudownych Rodziców Mam ze znakiem zapytania Teatru w Spódnicy z Lublina. Także tak wygląda piątek.
1: W piątek chciałoby się zaśpiewać, nie?
0: Dokładnie, jest taki motyw tutaj, który wszyscy znamy. Poza tym tego dnia będą jeszcze omówienia tych dwóch spektakli konkursowych i na wieczór piątkowy zaproponowaliśmy Zatracenie, opowieść lasowiackich chłopek w reżyserii Moniki Janik-Husakowskiej, czyli widowisko, które powstało o historii regionu, o tym, z czego się wywodzimy, ale też ciekawa rzecz, ponieważ na scenie obok artystów zawodowych są wybrani w drodze naboru mieszkańcy naszego regionu, mieszkańcy Stalowej Woli. Także myślę, że ciekawe też spotkanie sceniczne nam się szykuje. Ten spektakl był już grany, ale też za każdym razem cieszył się bardzo dużym powodzeniem i mamy nadzieję, że także w trakcie festiwalu widownia dopisze.
1: Czyli tutaj mamy piątek, więc przejdźmy sobie do soboty 19 września.
0: Tak, sobota jest wypełniona po brzegi, można powiedzieć, spektaklami konkursowymi, ponieważ startujemy od 9:30 i mamy w pierwszym bloku trzy spektakle konkursowe. Teatr Opera Modern, reprezentanci Warszawy Radzymina zaprezentują spektakl MS Duch Narodu, czyli Espresso Macchiato. Po nim Dwie Blizny, komedia Aleksandra Fredry w wykonaniu Teatru Parabuch z Warszawy. I trzeci spektakl w pierwszym bloku sobotnim to Stara Kobieta Wysiaduje Tadeusza Różewicza w wykonaniu Amatorskiego Teatru Dramatycznego imienia Józefa Żmudy ze Stalowej Woli. I tak się nam kroi ten pierwszy

0: blok konkursowy, po nim omówienie spektakli konkursowych. Jeżeli ktoś bardzo chciałby też dowiedzieć się, co mają o nim do powiedzenia jurorzy młodzieżowi, to zapraszamy. Drugi blok spektakli konkursowych w sobotę startuje o 16:00 i zaczynamy od młodzieżowej grupy teatralnej z Katowic i sztuki przetrwania. Po niej szatnia, spektakl mocno osadzony też w twórczości Tadeusza Kantora, teatru Przebudzeni z Ostrudy. Trzeci spektakl w drugim bloku to Charlotta, teatru Offroad z Zabrza. I ostatni, taki też powiedziałabym komediowy akcent w sobotę wieczorem, czyli o 19:30 Lekarz mimowoli Moliera w wykonaniu teatru The Mask z Bielska Podlaskiego. I na koniec oczywiście omówienie drugiego bloku spektakli konkursowych.
1: No i ostatni dzień, 20 września, myślę, że dzień, na który czekają nie tylko widzowie, ale przede wszystkim uczestnicy.
0: Tak, dokładnie. Zanim jeszcze gala i wyniki konkursu, to również mamy blok trzech spektakli konkursowych od 10 rano w niedzielę i wtedy zapraszamy na szeptuchę teatru Puk Puk spod Zamcza, czyli województwo lubelskie. Po nim Humankind, czyli teatr Ryba latająca z Mazańcowic i na finał już spektakli konkursowych Myszy i ludzie Teatru Kąt z Jarosławia, więc podkarpacki akcent i oczywiście omówienie spektakli konkursowych. A o 16:30 zapraszamy, tak jak już wspominałam, na galę relacji 11 międzypokoleniowych spotkań teatralnych na ogłoszenie wyników konkursu. Jeżeli ktoś nie miałby możliwości uczestniczenia na żywo w tym wydarzeniu, to będzie też transmitowane online na fanpage'u relacji. Także jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy, a nie mógłby do nas dotrzeć o tej 16:30, to też jest taka opcja obserwowania online. A o 18:00 już na takie zakończenie i finałów, można powiedzieć, festiwalu Czesław śpiewa w duecie z Gregiem Stranglerem. Koncert, także serdecznie zapraszamy. Jeżeli chodzi o ten koncert, to myślę, że jest to niebywała okazja tak dla miłośników twórczości Czesława, ponieważ będzie tam dużo utworów tych, które wszyscy znamy. Maszynka do ćwierkania i inne, ale jest to też taki koncert, który, powiedziałabym, jest rozwinięciem tej twórczości, ponieważ jest w duecie właśnie. A Greg Strangler, czyli Grzegorz Dłuszak, to aranżer, muzyk, kompozytor, też instrumentalista, także myślę, że na scenie będzie się dużo działo artystycznie, ale też tak klimatycznie po prostu. Także serdecznie zapraszamy.
1: No i przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, zaproszenie. Czego chciałaby Pani, żeby widzowie doświadczyli podczas tegorocznego festiwalu? No i gdzie to wszystko się odbędzie? Kiedy, gdzie i dlaczego warto?
0: Relacje 11 międzypokoleniowe spotkania teatralne już 13, a później od 18 do 20 września 2026 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Zapraszamy na spotkanie pasjonatów teatru, ale myślę, że też osób, które po prostu chcą doświadczyć czegoś, coś może zapamiętać, wzbudzić w sobie jakąś refleksję, ponieważ w spektaklach, które będą prezentowane, poruszonych jest wiele ważnych, myślę, tematów nas dotykających. Mam nadzieję, że również uczestnicy festiwalu wyjdą z tego wydarzenia z nowymi kontaktami, że gdzieś wymienią się, porozumieją z innymi, którzy mają podobne pasje. Na to liczymy. Liczymy na to, że gdzieś sieć tych ogólnopolskich teatrów, czy po prostu tych teatrów amatorskich działających w Polsce będzie się poszerzała, że po prostu wyjdziemy też z głową pełną myśli tak naprawdę, jakichś rzeczy ważnych, dotykających, ale też takich, które sprawią, że będziemy po prostu w jakiś sposób może żyli trochę lepiej, więc na to zapraszamy, może za dużo byśmy chcieli, ale no mamy nadzieję, że jakaś jest w tym festiwalu opcja właśnie takiego wspólnego bycia, wspólnego porozumienia, dyskusji na dobrym poziomie, takiego ogólnego, wzajemnego szacunku, także na to zapraszamy, na to liczymy.
2: działa od 2016 roku ku uciesze pasjonatów gier, w tym również planszówek. Mowa o stowarzyszeniu Stal Fiction ze Stalowej Woli, której celem jest właśnie popularyzowanie gier wśród młodzieży i dorosłych. O działalności stowarzyszenia, grach i piątkowych spotkaniach przy planszówkach opowiedziała mi pani Magdalena Głowacka-Kolańska ze Stal Fiction.
1: Od jak dawna działacie? Jakie są cele stowarzyszenia? Może coś o wydarzeniach, które organizujecie?
3: Witam serdecznie. Stowarzyszenie Stal Fiction działa od 2016 roku i zajmujemy się głównie propagowaniem gier planszowych, gier bitewnych, gier RPG. To jest taka nasza codzienna działalność. Serdecznie zapraszamy na spotkania planszówkowe w każdy piątek od godziny 17 do 20. Spotkania odbywają się na auli w dawnym budynku KUL przy ulicy Popiełuszki 4, także serdecznie zapraszamy. Oprócz tego organizujemy różne wydarzenia propagujące właśnie fantastykę w naszym regionie. Najważniejszymi są Stalowe Granie, które odbywa się każdego roku w ferie, oraz Stalowolskie Spotkania z Fantastyką, które robimy zawsze w pierwszy weekend lipca, i podczas tych wydarzeń można właśnie zapoznać się z grami planszowymi, bitewnymi, grami RPG, grami retro, na retrokomputerach, i to właśnie głównie podczas Stalowego Grania. Natomiast podczas spotkań z Fantastyką dodatkowo jeszcze organizujemy prelekcje, warsztaty, konkursy, konkurs cosplay, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo się na tej imprezie dzieje, zresztą jest to impreza dłuższa, dwudniowa. Zrealizowaliśmy też kilka mniejszych projektów, których celem było propagowanie fantastyki. Dotyczyły one gier RPG, LARPów, gier miejskich, gier RPG, gier planszowych, także to było naprawdę bardzo, bardzo fajne projekty.
1: O jakich pani projektach teraz mówi, tych takich mniejszych projektach?
3: W 2018 zrealizowaliśmy fantastyczne Nudo Odstraszacze i tam właśnie były warsztaty larpowe, była gra miejska, było właśnie takie wydarzenie, na których były pokazy poszczególnych gier planszowych, były warsztaty programowania, były warsztaty tworzenia gier planszowych, także to też sporo się działo na tym wydarzeniu. W rok później zrealizowaliśmy Stalowolskie LARPogranie.
1: By mogła pani wyjaśnić, czym są LARPy, tak dla słuchaczy i dla mnie, która zupełnie nie siedzi w temacie gier.
3: LARP jest nieco podobny do improwizowanego teatru. Każda postać dostaje swoją rolę, w której ma opisane swoje cechy i też swoje cele. I właśnie głównym zadaniem jest zrealizowanie tych swoich celów. Trzeba właśnie tego dokonywać poprzez interakcję z innymi graczami, właśnie taki teatr improwizowany. To też bardzo, bardzo fajna forma rozrywki. I serdecznie do niej zachęcamy. Nieco trudniejsza niż gry RPG, ale bardzo fajna.
1: W ubiegłych latach też były organizowane takie mniejsze projekty niż Stalowe Grania?
3: Tak. Jako ostatni to zrealizowaliśmy w 2023 roku. Były to Sobota z Stowarzyszeniem Stal Fiction i tam były właśnie na jednym spotkaniu było malowanie figurek, warsztaty malowania figurek, na jednym były gry RPG i na jednym były LARP. Także to były właśnie takie trzy weekendy, trzy soboty właściwie, jak sama nazwa wskazywała, ze Stowarzyszeniem Stal Fiction. Organizowaliśmy jeszcze warsztat programowania, to w ramach było, zdaje mi się, Stalowolskiego LARPogrania, to właśnie chyba wtedy były warsztaty programowania.
1: Wspominała pani, że tak na co dzień, w piątki spotykacie się przy planszówkach. Gdzie te spotkania się odbywają? O której godzinie? Kto może w ogóle przyjść na takie spotkania?
3: Na spotkania planszówkowe zapraszamy młodzież i dorosłych. Odbywają się one na auli przy ulicy Popiełuszki 4 i w piątki od godziny 17 do 20. W Stalowej Woli można też pograć sobie we wtorki w strefie spotkań Nadbowskiego 11 i też zachęcamy do udziału zarówno w jednych spotkaniach, jak i w drugich.
1: To jakie planszówki można pograć podczas takiego spotkania, gdyby miała pani wymienić?
3: Właściwie to co spotkanie przynosimy coś nowego, ale oczywiście są takie, które gramy częściej, które są takie bardzo ulubione, na przykład Miecz Samuraja, Osadnicy z Katanu, Takenoko, Wirus, ale tak naprawdę to co spotkanie to jest coś nowego i to są nagłe nowości, bo właśnie koledzy ze stowarzyszenia mają bardzo dużo gier, co chwilę coś nowego kupują i testujemy.
1: No właśnie, a żeby wziąć udział w takim spotkaniu planszówkowym, to czy trzeba być członkiem stowarzyszenia?
3: Nie, po prostu można przyjść. Także zapraszamy wszystkich.
1: A kto może zostać takim członkiem stowarzyszenia?
3: Każdy, kto chce działać z nami.
1: A gdyby miała Pani powiedzieć coś może więcej? Czy są jakieś może spotkania takie organizacyjne właśnie członków stowarzyszenia?
3: Tak, spotkania organizujemy wtedy, kiedy trzeba coś po prostu omówić. Bo tak to, żeby się po prostu spotkać, to mamy na gruncie właśnie takim, czy spotkań planszówkowych, czy na gruncie prywatnym, to mamy bardzo dużo okazji do porozmawiania ze sobą, więc takie spotkanie jest organizowane właściwie wtedy, kiedy coś robimy większego.
1: Czy żeby być takim członkiem stowarzyszenia Star Fiction, trzeba być takim entuzjastą gier, czy dołączają do Was także osoby, które na przykład dopiero zaczynają swoją przygodę z grami?
3: Różnie. Zarówno dołączają do nas entuzjaści, którzy po prostu się o nas dowiedzieli i po prostu ucieszyli się, że istnieje taka grupa pokrewnych dusz, do której mogą dołączyć, ale też zupełnie nowe osoby, które niewielkie miały pojęcia o grach. Także jak najbardziej zapraszamy zarówno wytrawnych graczy, jak i początkujących graczy.
1: Jakby Pani jeszcze miała właśnie tak zachęcić mieszkańców Stalowej Woli, czy generalnie całego naszego regionu do spotkań, to co by Pani powiedziała?
3: Zachęcam serdecznie. Podczas gier można nie tylko poznać fajne gry planszowe, spędzić czas w przyjemny sposób. Można również spotkać fajnych ludzi, zaprzyjaźnić się. Gry uczą też bardzo wielu fajnych rzeczy, więc to jest właśnie zwłaszcza tak ważne, powiedzmy, dla dzieci, dla młodzieży. Chociaż nasze spotkania tak bardziej właśnie są skierowane dla młodzieży niż dzieci. Ale dzieci też zapraszamy oczywiście i uczą bardzo wielu fajnych umiejętności, logicznego myślenia, planowania strategicznego, współpracy, rywalizacji, czekania na swoją kolej, umiejętności takiego też pogodzenia się z porażką czasami. To są bardzo ważne w życiu umiejętności, też analiza, empatia, również gry właśnie RPG uczą też właśnie bardzo takich fajnych rzeczy typu na przykład jak się zachować w stresujących sytuacjach, także właśnie też empatia, to różne umiejętności takie społeczne.
1: No muszę przyznać, że to są naprawdę takie potrzebne też w dorosłym życiu cechy. Dlatego jeśli słuchają nas osoby, które są zainteresowane dołączeniem do tego stowarzyszenia albo po prostu do przyjścia na spotkanie planszówkowe, no to chyba odsyłamy na stronę Star Fiction.
3: Tak, serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.stalowafantastyka.xyz i tam właśnie są opisane nasze działania. Zapraszamy również do dołączenia do naszego Discorda.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo również, pozdrawiam serdecznie.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
4: SK2. Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Długi komornik i strach przed telefonem. Czy z finansowych problemów naprawdę da się wyjść? Okazuje się, że tak, a upadłość wcale nie musi oznaczać końca. W rozmowie z przedstawicielami Fundacji Natus ze Stalowej Woli sprawdzamy, kiedy warto powiedzieć stop spirali zadłużenia i dlaczego nie warto czekać z pomocą do ostatniej chwili. Rozmawiamy też o upadłości konsumenckiej, restrukturyzacji firm i błędach, przez które długi mogą rosnąć jeszcze szybciej.
5: Witam Państwa, nazywam się Ługowski Andrzej, jestem prezesem oraz założycielem Fundacji Natus. Jestem też doradcą od restrukturyzacji. Wraz ze mną w studiu dzisiaj jest moja koleżanka
6: Aleksandra Cempa-Kaudon
5: oraz
7: Justyna Gonciarz.
1: No i może na początek proszę nam powiedzieć, gdzie znajduje się siedziba Fundacji Natus i dlaczego to właśnie miejsce stało się jej domem.
5: Nasza siedziba początkowo miała swoje miejsce w Tarnobrzegu i tam też powstała fundacja, natomiast z uwagi na to, że się ciągle rozwijamy, obecne nasze miejsce jest w Stalowej Woli na ulicy Broniewskiego 32. Po prostu jest to miejsce, które generalnie jest nam bliskie z uwagi na lokalizację, po prostu jest to centrum jakby miasta tutaj takie ścisłe.
1: Fundacja Natus powstała w 2020 roku, tak?
5: Tak, dokładnie. Założenie fundacji to jest 20 rok, natomiast taki rozwój faktyczny powstał w czasie COVID-u. Wtedy nasza jakby działalność tak nabrała rozpędu.
1: Co właśnie było impulsem do założenia tej fundacji? Jak wyglądały też jej początki?
5: Szukałem w swoim życiu kiedyś przestrzeni na coś ciekawego, coś, co pozwoli mi spełnić ambicje oraz generalnie realizować się zawodowo. Zależało mi na tym, żeby to było miejsce, które nie będzie tylko i wyłącznie kancelarią prawną. Chodziło mi o to, żeby to było miejsce, w którym ludzie będą mogli znaleźć spokój, bezpieczeństwo oraz możliwość jakby polepszenia swojego życia, takiej realnej drugiej szansy. Wszyscy mamy tutaj jakby wykształcenie prawnicze, jednak staramy się do ludzi podchodzić stricte życiowo i jego realnej pomocy, nie tylko jak załóżmy większość kancelarii prawnych na zasadzie sztywnych przepisów.
1: Kto należy do Pana zespołu w takim razie?
5: W tym momencie jest to 11 osób. Są to adwokaci, aplikanci, adwokaci licencjonowani też doradcy. Też są ludzie po filologii angielskiej, są ludzie po samym prawie. Natomiast naszą jakby siłą jest to, że mamy w każdym sądzie w Polsce swoje sprawy w tym momencie wprowadzone i przy każdym z tych sądów mamy jakby osobę, która nam po prostu pomaga i kooperuje z nami w zasadzie współpracy już od wielu lat. Czyli w zasadzie w tym momencie mamy takie zasoby, że możemy zapewnić pomoc prawną wszędzie, jeżeli chodzi o upadłość w całej Polsce, z uwagi na to właśnie nasze doświadczenie oraz unikalne schematy, które z czasem realizujemy coraz lepiej.
1: Zanim przejdziemy do tej obecnej właśnie działalności Fundacji Natus, takie pytanie. Skąd taka nazwa? Co ona oznacza?
5: Natus to jest z łaciny narodzony. Długo myślałem nad nazwą na początku tutaj, zanim to powstało. Wahałem się między epilog a natus, natomiast natus przeważyło z uwagi na to, że jest takie faktyczne nowe narodzenie, które symbolizuje nowy start w życiu dla wielu ludzi i generalnie uważam, że bardzo dobrze brzmi w kontekście tej sytuacji, którą jakby realizujemy tutaj społecznie i zawodowo.
1: Na stronie internetowej fundacji znalazłam też takie hasło prostujemy ludzkie życiorysy. Co kryje się za tymi słowami? Jak to wygląda w praktyce?
5: Jest to symbolika jakby tego, czym się zajmujemy. Czyli nasza pomoc to nie jest tylko pomoc prawna, to jest faktycznie wpływ na realne życie ludzkie oraz zmiana tutaj w kontekście ich bezpieczeństwa codziennego, bezpieczeństwa ich rodzin, bezpieczeństwa ich przyszłości oraz zapewniamy po prostu komfort tego, że opiekujemy się takimi ludźmi przez cały proces jakby od początku do końca, co symbolizuje taką jakby właśnie realną drugą zmianę i takie właśnie faktyczne wyprostowanie życia.
1: Kto może otrzymać pomoc od Fundacji Natus? Czy to są tylko osoby ze Stalowej Woli, z okolic? Czy to są mieszkańcy Podkarpacia? Czy działacie jeszcze szerzej?
5: Oferujemy bardzo szeroką możliwość pomocy zarówno osobom fizycznym, osobom prawnym, stowarzyszeniom, fundacjom. Generalnie nie zamykamy się na żadne możliwości. W tym momencie dzięki naszym jakby kompetencjom oraz uprawnieniom zapewniamy możliwość upadłości konsumenckiej, upadłości przedsiębiorcy oraz każdej z form restrukturyzacji przedsiębiorstw. Na początku jakby nasza działalność się opierała wyłącznie na osobach fizycznych. W tym momencie staramy się też rozwijać w kierunku dużych firm i też jakby w tym momencie jakby nasza pomoc obejmuje w zasadzie kompleksowość tutaj rozwiązań dla wszystkich podmiotów.
1: A czy zgłaszają się do Państwa osoby tylko z okolic Stalowej Woli, czy z Podkarpacia, czy też z innych rejonów Polski?
5: Obejmujemy tutaj naszą swoją działalnością w zasadzie cały kraj. Mamy biuro w Warszawie oraz Stalowej Woli, natomiast faktycznie prowadzimy sprawy przed każdym sądem w Polsce, jeżeli chodzi o upadłości. Tych wydziałów jest 31 i przed każdym z tych sądów mamy swoje jakby postępowania aktywne oraz zakończone. Kilkanaście tysięcy spraw zakończonych. Obecnie mamy takich spraw prowadzonych jakby aktywnie około kilku tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o zakres, no to tak jak powiedziałem, obejmuje cały kraj oraz wszystkie obszary tutaj województw.
1: Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Państwa osoby zadłużone? Czy to przedsiębiorcy, czy osoby fizyczne?
5: Więcej zdecydowanie jest osób fizycznych, czyli tak zwanych po prostu zwykłych ludzi. Natomiast coraz częściej są to firmy. Tutaj postępujące zmiany w prawie, w gospodarce, zmiany polityczne powodują, że firmy coraz sobie gorzej radzą ze swoją sytuacją bieżącą. W konsekwencji takie osoby jak my są niezbędne w celu po prostu poprawienia ich sytuacji bytowej i jakby usprawnienia działania tych przedsiębiorstw. Natomiast powstaliśmy na zasadzie upadłości konsumenckiej i to był nasz główny konik, więc w tym zakresie mamy bardzo duże doświadczenie i w zasadzie tutaj jakby no nie ma osoby, której byśmy w stanie byli pomóc, jeżeli chodzi o pomoc prawną.
1: Czyli mówi Pan, że coraz więcej przedsiębiorstw zgłasza się do Państwa z prośbą o pomoc. Czy są to takie duże przedsiębiorstwa, czy raczej takie mniejsze biznesy, których chyba jest teraz sporo na rynku?
5: Tak, tutaj jakby dominuje ilość tych małych podmiotów typu JDG, czyli tak zwane małe działalności gospodarcze. Natomiast też mamy w obsłudze większe firmy, takie jak OSM Zolecka. Jest to taka duża spółdzielnia mleczarska, która jakby nam zawierzyła swoją bieżącą działalność. Więc de facto umożliwiamy tutaj jakby procesowanie wszystkich podmiotów, zarówno małych i dużych, jeżeli chodzi o naszą pomoc prawną.
1: I jak często za tymi właśnie problemami finansowymi, z którymi zgłaszają się do Państwa osoby fizyczne albo przedsiębiorstwa, kryją się takie no również trudne historie życiowe, czy to depresja, czy może jakaś utrata bezpieczeństwa?
8: Pomagamy zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom. Zgłaszają się do nas ludzie z bardzo różnymi historiami. Zadłużenie może dotknąć każdego, niezależnie od wykształcenia, wieku, wykonywanego zawodu. W przypadku osób prywatnych najczęściej są to osoby, które mają problemy z kredytami, pożyczkami, chwilówkami, spiralą zadłużenia, zaległościami czynszowymi, ale także zobowiązaniami, które pozostały po nieudanej próbie prowadzenia działalności gospodarczej.
1: Jakie są takie najczęstsze błędy popełniane przez osoby zadłużane, że właśnie wpadają w taką spiralę zadłużenia?
8: Przede wszystkim jest to działanie takie, że ktoś ma zobowiązania, następnie zaciąga kolejne celem spłaty poprzednich zobowiązań. Przez to te raty się zwiększają, kumulują i doprowadza to do sytuacji, w której nie są w stanie już po prostu samodzielnie wyjść z długu.
1: To jak w takim razie w inny sposób znaleźć rozwiązanie tego problemu, zamiast właśnie brać kolejną pożyczkę?
8: Pierwszym etapem jest na pewno spokojna rozmowa i poznanie sytuacji danej osoby. Pytamy m.in. o wysokość zobowiązań wierzycieli, miesięczne wydatki, sytuację rodzinną, stan zdrowia. Następnie oceniamy, jakie rozwiązania w ogóle są dostępne. Nie każdej osobie rekomendowana jest upadłość. Czasami lepszym rozwiązaniem jest ugoda, układ konsumencki albo uporządkowanie zobowiązań.
1: Jak duże znaczenie ma taki moment zgłoszenia się po pomoc? Czy szybka reakcja zwiększa szanse na lepsze zakończenie takiej dramatycznej historii?
9: Przede wszystkim nie należy zaciągać kolejnych kredytów i pożyczek, tylko po to, aby spłacać poprzednie. To zazwyczaj jedynie przesuwa problem w czasie i zwiększa całkowite zadłużenie.
1: To może tak podsumujmy. Jaki powinien być pierwszy krok, który powinna wykonać osoba zadłużona, kiedy zauważa, że zaczyna tracić kontrolę nad swoimi finansami?
9: Najważniejsze jest przełamanie strachu i skonsultowanie swojej sytuacji ze specjalistą. Często już po pierwszej rozmowie okazuje się, że istnieje kilka możliwych dróg działania.
1: Ze specjalistą, czyli z kim?
9: Decyzję najlepiej skonsultować z prawnikiem zajmującym się tą tematyką, z doradcą restrukturyzacyjnym, który ma najszerszą wiedzę na temat prowadzenia postępowań. Najgorsze rozwiązanie to jest brak działania. Im wcześniej człowiek zacznie rozwiązywać problem, tym więcej pozostaje możliwości do wykorzystania. Warto zgromadzić wszystkie umowy, wezwania do zapłaty, pisma z sądów i od komorników. Następnie należy przygotować listę wierzycieli, wysokość zobowiązań, dochodów, wydatków oraz spis posiadanego majątku.
1: A często jest właśnie tak, że osoby zwlekają właśnie ze zgłoszeniem się do Was o pomoc? Jakie są właśnie najczęstsze przyczyny tego?
9: Najczęściej powodem jest wstyd i strach. Ludzie obawiają się, że zostaną ocenieni jako nieodpowiedzialni. Często swoje długi ukrywają przez bardzo długi okres czasu, nawet przed najbliższą rodziną. Pojawia się też taki mechanizm unikania problemu. Osoba zadłużona przestaje odbierać telefony, nie otwiera listów i co on robi najgorsze, to odkłada decyzję na później. Niestety, ale długi przez to nie znikają. Mogą natomiast rosnąć i rosną o odsetki i koszty prowadzonych postępowań.
1: A co z osobami, które są tak zadłużone, że nie stać ich po prostu na pomoc prawnika czy innej osoby zaznajomionej z tym tematem właśnie, by szukać po prostu pomocy, nie?
9: Mogą wówczas skorzystać z pełnomocnika udzielonego z urzędu. Składa się wtedy wniosek do sądu o to, żeby wyznaczył pełnomocnika do przeprowadzenia takiego postępowania, do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Dzięki temu nie ponosi osoba, której nie stać, kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. Ma to zapewnione ze Skarbu Państwa.
1: Czyli co krok po kroku powinien zrobić, żeby otrzymać właśnie taką bezpłatną pomoc?
9: W pierwszej kolejności sporządzić do sądu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, odpowiedniego wydziału gospodarczego, wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu. Trzeba dobrze uargumentować swoją sytuację, dołączyć oświadczenie o dochodach, o stanie majątku, opisać ilość osób na otrzymaniu, wysokość wynagrodzenia i przede wszystkim wydatków, tak, żeby wynikało to z tego, że tej osoby nie stać na to, żeby móc opłacić pomoc profesjonalisty.
1: Z tego, co tu pani wymienia, to liczba tych dokumentów no jest dość obszerna i też myślę, że chyba taka osoba, która zmaga się z problemami finansowymi, też musi się troszkę na tym znać, żeby wiedzieć, jak takie dokumenty złożyć, gdzie je złożyć i w jaki sposób właśnie uargumentować swoją sytuację finansową. Czy są takie miejsca, które właśnie pomagają w wypełnianiu takich wniosków?
9: Tak, są takie miejsca. W każdym mieście przy starostwie są takie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie adwokat lub radca prawny udziela takiej pomocy. Osobom, które mają bardzo trudną sytuację finansową, przyjdą do nas, udzielamy takiej pomocy. W ich imieniu pomagamy złożyć wniosek, wskazujemy tam siebie i na późniejszym etapie postępowania z reguły sąd wyznacza tego wskazanego pełnomocnika, dzięki czemu możemy takiej osobie pomóc, przeprowadzić ją przez cały proces postępowania upadłościowego do momentu ogłoszenia upadłości przez sąd, a następnie przez cały czas trwania postępowania upadłościowego prowadzonego przez syndyka.
1: Teraz w rozmowie pojawił nam się temat upadłości i z tego, co wiem, są jej różne rodzaje. Upadłość konsumencka, układ konsumencki. Czym one się różnią od siebie?
8: Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przeznaczonym dla osób fizycznych. Jest to najczęstsze rozwiązanie. Upadłość konsumencką może ogłosić każdy. Wniosek do sądu podlega opłacie 30 zł. Prawo jest bardzo liberalne w tym zakresie. Natomiast układ konsumencki jest rozwiązaniem dla osoby zadłużonej, która posiada regularne dochody i może spłacić przynajmniej część swoich zobowiązań. Dodatkowo układ konsumencki jest dla osób, które posiadają swój majątek i chciałyby go zachować, jakby nie chcą stracić mieszkania lub domu, tylko po prostu dogadać się na raty z wierzycielami i regularnie regulować swoje zobowiązania.
1: Czyli tutaj mamy upadłość konsumencką i układ konsumencki. Z jakimi sprawami częściej macie do czynienia?
8: Zdecydowanie bardziej powszechnym postępowaniem jest postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Celem postępowania jest oddłużenie z uwzględnieniem praw wierzycieli. Nie jest to skasowanie długów, natomiast dużo rzadszym postępowaniem jest układ konsumencki, ponieważ wiąże się on z koniecznością osiągania większych, regularnych dochodów, które pozwalają na spłatę.
1: Wiele osób, słysząc to słowo upadłość, myślę, że pierwsze, o czym myśli, to porażka. Jak zmienić takie myślenie i pokazać, że to może być początek czegoś nowego?
5: Przede wszystkim upadłość w Polsce jest kojarzona źle. Dla mnie jest to sposób całkowicie niezrozumiały. Takim dobrym przykładem są Stany Zjednoczone. Tam upadłość ma wiele lat tradycji. Tam upadłość jest powszechnym rozwiązaniem. Ludzie mają prawo do błędu, mają prawo do porażki. Natomiast w Polsce jest takie generalnie przeświadczenie, że to jest osoba, która jest bankrutem, przegrywem i już nic w życiu nie osiągnie. Jest to, uważam, bardzo złe postrzeganie takiej sytuacji, gdyż na przykład Michał Wiśniewski, Jacek Rozenek w Polsce, na przykład w USA 50 Cent, Donald Trump też upadł ze swoich spółek. Uważam, że każdy człowiek powinien mieć prawo do możliwości jakby popełnienia błędu i dzięki temu, że ma gwarancję, że zawsze może wstać i państwo mu pomoże, w ten sposób on się rozwija i w konsekwencji kiedyś znajdzie wyjście w tej sytuacji, jak sobie poradzić w dalej swoim jakby życiu. Mamy taki fajny przykład tutaj u nas w firmie, w której 6 osób po kolei ogłosiło upadłość. To była mama, tata, córka, brat, żona brata i jeszcze kolejny brat i dopiero 7 osoba w tej rodzinie osiągnęła sukces. I w tym momencie te 6 upadłości konsumenckich przekuło się w firmę, która przynosi rocznie obrotu 10 milionów złotych. Oni robią pudełka koło Warszawy i finalnie ta cała 6 żyje z tej firmy, więc de facto da się z upadłości wyjść na zasadzie jakby poprawy swojej sytuacji, tylko trzeba po prostu mieć możliwość realnej takiej właśnie zmiany i możliwości jej popełniania tych błędów. A w Polsce, mówię, jest to za mało popularne jeszcze wyjście, więc naszym też jakby celem jest propagowanie tej idei upadłości. Ludzie się nie mogą bać i też państwo musi rozumieć, że osoby, które generalnie popełniały błędy, kolejne swoje decyzje będą robiły na pewno lepsze i mądrzejsze o te właśnie swoje doświadczenia życiowe.
1: Czy każda osoba zadłużona wymaga takiej indywidualnej analizy sytuacji, czy może są takie rozwiązania, które sprawdzą się w większości przypadków?
5: Nie ma wyjścia uniwersalnego, natomiast zawsze istnieje możliwość pomocy. Każdy przypadek jest inny, nie można generalizować na zasadzie, że zrobimy tak, tak i tak i tak. Najważniejszy jest, tak jak powiedziała koleżanka moja Justyna, ten pierwszy kontakt, czyli rozmowa z nami. Wtedy my na podstawie naszych doświadczeń wieloletnich uzgadniamy, co będzie najlepsze w takiej sytuacji. Więc jakby sam fakt rozmowy jest przeważnie bezpłatny. My wtedy dajemy możliwości wyjścia z takiej sytuacji i uważam, że wielu ludzi, którzy żyją w długach, z tego nie korzysta z uwagi na obawy przed wstydem, strachem, poczuciem jakiegoś ostracyzmu społecznego. Natomiast jakby my staramy się właśnie ten jakby mit właśnie oczarować.
1: Jak wygląda droga tej osoby, która zgłasza się do Was o pomoc?
5: Najczęściej jest to osoba, która się trzęsie ze strachu, najczęściej jest to osoba, która nie wie, co ma dalej robić, natomiast fakt, że siada przed nami, powoduje, że my już jakby dalej ją pokierujemy. Nasze pytania, nasz sposób działania oraz jakby nasze możliwości powodują, że my ustalamy ścieżkę. Często jest tak, że ta osoba wraca po miesiącu, po pół roku, po roku, natomiast często ci ludzie wracają lub jakby działają od razu z nami. Natomiast jakby taka pomoc polega na tym, że my wskazujemy drogę, mówimy, przygotuj takie dokumenty, ta osoba działa, tak? I w momencie, kiedy sąd tak by ogłaszał upadłość takiej osobie, z tym dniem komornik znika z życia człowieka, odsetki nie rosną, jest w ich życiu syn, który ich ewentualny majątek spienięża, jeżeli takowy istnieje, natomiast ludzie odzyskują spokój. Upadłość to nie jest wyjście, które całkowicie kasuje długi, natomiast ono finalnie umożliwia spłatę w miarę możliwości człowieka. Czyli załóżmy, jak ktoś ma dług na zasadzie, nie wiem, 100 tysięcy złotych, osiąga dochody na zasadzie 3600 zł, czyli tą pensję minimalną. Taki plan spłaty jest to przeważnie granica 600-500 zł na 3-4 lata, czyli upadłość to nie jest de facto kasowanie na zawsze, natomiast jest to jakaś tam delikatna kara na zasadzie częściowej spłaty swoich zobowiązań.
1: Na początku tej rozmowy dowiedzieliśmy się, że Fundacja Natus oferuje pomoc nie tylko osobom fizycznym, ale również przedsiębiorcom. Z jakimi właśnie problemami najczęściej zgłaszają się przedsiębiorcy tutaj do Was?
9: Najczęściej jest to utrata płynności finansowej. Firma może działać, może mieć klientów, zamówienia, pracowników i wartościowy majątek, a jednocześnie nie posiadać wystarczających środków na terminowe regulowanie zobowiązań. Przyczynami mogą być opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów, wzrost kosztów energii, paliwa, materiałów i wynagrodzeń, często też utrata ważnego klienta, niekorzystne kredyty, leasingi albo zbyt szybkie zwiększanie skali działalności.
1: Czyli to nie zawsze jest wina samego przedsiębiorcy, tylko też jego partnerów.
9: Dokładnie. Często przedsiębiorca przez wiele miesięcy sam, będąc w trudnej sytuacji, próbuje ratować firmę własnymi środkami, pożyczkami prywatnymi albo kolejnymi kredytami.
1: Czyli to już jest ta spirala zadłużenia, tak?
9: Powstaje spirala zadłużenia, a po pomoc sięga dopiero w chwili, kiedy rachunki są już zajęte albo rozpoczynają się egzekucje. I to jest błąd, bo przede wszystkim nie należy czekać na komornika. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym jest regularne opóźnienie płatności i sytuacja, w której przedsiębiorca musi wybierać, którego wierzyciela w danym miesiącu ma spłacić.
1: To kiedy w takim razie powinien zareagować przedsiębiorca, kiedy widzi, że ma problem z płatnościami?
9: Im wcześniej przedsiębiorca zacznie działać, tym większa jest szansa na uratowanie prowadzonej przez niego firmy. Ważne jest również to, żeby przedsiębiorca pamiętał o tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w sytuacji, kiedy staje się niewypłacalny, ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni. Jest to przepis obligatoryjny i obowiązkiem przedsiębiorcy jako profesjonalisty jest stosowanie się do tego.
1: A co się dzieje po tych 30 dniach?
5: Bardzo ważne jest to, jeżeli firma staje się niewypłacalna, żeby ten termin 30-dniowy nie został przegapiony. Jeżeli jednak do tego dojdzie, to wyjściem, które jakby tutaj umożliwia sobie z taką sytuacją poradzenie, jest restrukturyzacja. Najczęściej jest to PZU, czyli takie postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to forma pozasądowa, którą może prowadzić wyłącznie i tylko wyłącznie doradca restrukturyzacyjny, czyli ktoś taki na przykład jak ja. Doradców jest w kraju dość mało, natomiast jest to praca dość odpowiedzialna, która zapewnia jakby komfort tego, że działamy poza sądem, dogadujemy się w imieniu dłużnika z wierzycielami. na zasadzie spłaty tego w ratach dopasowanych do możliwości przedsiębiorcy. W konsekwencji ktoś ma możliwość oddechu oraz finalnie spłaty tego w odroczonej perspektywie.
1: Czyli jeszcze raz, na czym właśnie polega restrukturyzacja firmy i w jaki sposób pozwala ona właśnie przedsiębiorcy na uratowanie swojego biznesu?
9: Restrukturyzacja ma umożliwić przedsiębiorcy uniknięcie upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami. W przypadku postępowania sanacyjnego również przez wdrożenie działań naprawczych. Może obejmować m.in. rozłożenie zobowiązań na raty dostosowane do możliwości przedsiębiorcy, odroczenie płatności, czyli zastosowanie takiej karencji w rozpoczęciu realizacji rat, częściowe umorzenie zadłużenia albo zmianę sposobu zabezpieczenia zobowiązań. W zależności od rodzaju i etapu postępowania przedsiębiorca może również uzyskać ochronę przed prowadzonymi egzekucjami. Samo zmniejszenie rat nie zawsze jednak wystarczy do uratowania firmy. Potrzebny jest również realny plan naprawczy, który może zakładać m.in. ograniczenie kosztów, zmianę nierentownych umów, sprzedaż zbędnego majątku, ale także poprawę sposobu zarządzania firmą albo pozyskiwanie nowych źródeł przychodów.
1: A czy jest czasem tak, że ta restrukturyzacja nie jest w stanie pomóc przedsiębiorcy, by utrzymać ten biznes?
9: Nie zawsze restrukturyzacja jest możliwa. Jeżeli działalność stale generuje wyłącznie straty i nie istnieje taki wiarygodny plan poprawy sytuacji, sama restrukturyzacja może nie wystarczyć. Firma musi mieć możliwość dalszego funkcjonowania i wykonywania przyszłego układu. Dlatego przed jej rozpoczęciem konieczne jest przeprowadzenie uczciwej analizy finansowej. I nie chodzi tutaj o to, żeby nadmiernie tworzyć jakieś optymistyczne prognozy, ale sprawdzić, czy przedsiębiorstwo rzeczywiście może odzyskać rentowność. Bo sama restrukturyzacja może działać i działa, ale działa tylko wtedy, kiedy przedsiębiorca zaczyna szukać pomocy, zanim firma całkowicie utraci zdolność do działania.
1: Klienci zgłaszają się do Państwa z bardzo różnymi problemami, z różnymi przyczynami tych problemów i wydaje mi się, że to też wymaga takiej wrażliwości w stosunku do nich.
5: Więc tak, nie ma szkoły jakby naszego zawodu. Nasze doświadczenia, które są uważam unikalne i nasze jakby doświadczenia, które mamy z klientami w sytuacjach różnych, to były choroby, to były wypadki, to były samobójstwa, to były naprawdę dramaty ludzkie, powodują, że po prostu my znamy sposoby, które wynikają z naszych jakby takich wrażliwych tematów z tymi ludźmi, które były poruszane dotychczas i my jakby też jakby zapewniamy pomoc taką profesjonalnie prawną, natomiast głównie staramy się być człowiekiem dla człowieka. Uważam, że nasza jakby właśnie unikalność wynika z tego faktu, że umiemy to robić inaczej niż inni. I dzięki temu ci ludzie się przynajmniej bardziej otwierają, są tutaj jakby otwarci na takie jakby no kompletne zdjęcie maski z siebie, co w konsekwencji nam potem pomaga takiej osobie pomóc zdecydowanie lepiej.
1: Co daje Państwu taką satysfakcję z codziennej pracy?
5: Na samym początku, jak spraw było mało, to każda sprawa była ważna, każda sprawa była unikalna. W tym momencie tylko jest już tak dużo, że powiem szczerze, że czasami zapominamy tym, jakby faktycznie czym się zajmujemy, bo to jest dla nas jakby chleb powszedni. Natomiast jeżeli ktoś, załóżmy, przychodzi i mówi dziękuję, dzięki Wam naprawdę odżyłem, dzięki Wam stanęłem na nogi, dzięki Wam nie pozbawiłem jakby swojej rodziny przyszłości, to po prostu jest przyjemna perspektywa i jakby ja też zawsze staram się do tego dążyć, żeby to była tylko nasza idea, że wiadomo, zarabiamy na tym pieniądze, mamy z tego wszyscy pracę, natomiast de facto celem samym sobie jest zawsze pomóc drugiemu człowiekowi.
1: Przechodząc już do takiego podsumowania naszej rozmowy, chciałabym zapytać o takie mity, które najczęściej słyszycie, właśnie dotyczące finansów czy zadłużenia.
5: Najczęściej jest to mit, który mówi, że nie może każdy w Polsce głosić upadłość. To jest bzdura. Każdy ma prawo do upadłości. Warunkiem tego jest, że ktoś ma zobowiązania wymagalne i nie ma działalności gospodarczej. W tym momencie jakby to uprawnia do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jako osoba fizyczna. To jest mit pierwszy, tak? Drugi mit, który jakby tutaj potęguje, to jest, że upadłość nie kasuje długów kompletnie w całości. To jest też nieprawda. Wiadomo, że upadłość kończy się zawsze planem spłaty najczęściej, natomiast faktycznie człowiek odzyskuje na swoim życiu zawsze kontrolę i osobiście powiem Państwu szczerze, że przez wiele lat, jak to robię, nie pamiętam osoby, która przyszła do mnie i powiedziała, żałuję tego. Wiadomo, sytuacje bywały lepsze i gorsze w naszej praktyce, natomiast faktycznie upadłość daje możliwość nowego startu i też powiem szczerze, znam osoby, które już po jakby upadłościach założyły firmy, płacą podatki, wyjeżdżają za granicę, mają szczęśliwe życie Więc jakby taki mit, że to jest koniec życia, upadłeś, po prostu uważam za kompletną bzdurę.
1: Czy myślą Państwo, że taka edukacja finansowa powinna zaczynać się już w szkołach, żeby po prostu tych mitów było coraz mniej powielanych?
5: Uważam, że szkoła na przestrzeni lat w ogóle w tej kwestii się nie zmienia. Uważam, że edukacja tych dzieci, które wchodzą teraz do takiego codziennego życia, jest coraz gorsza. Dlatego taki przedmiot, który ja bym może nazwał przygotowanie do życia w życiu, jakkolwiek by to nazwał.
1: Kiedyś miałam taki przedmiot w szkole, podstawy przedsiębiorczości, ale chyba już nie ma tego.
5: Powiem szczerze, też miałem ten przedmiot, natomiast on nie miał żadnego wpływu na to, co dzisiaj robię. Czyli ta pani, która mnie uczyła, nie powiedziała, jak założyć firmę, jak się PIT rozlicza, co to jest VAT, co to jest PIT, co to jest CIT. Osoby, które zadłużają się na samym początku swojego życia, nie wiedzą, co to jest RRSO, czym są stopy procentowe, co to jest kredyt odnawialny, co to jest upadłość. I też jakby tutaj państwo nie pomaga, gdyż po prostu ja widzę, że ta edukacja w tym kierunku w ogóle nie zmierza. Natomiast później finalnie, jeżeli ktoś jakby nie ma majątku i jest osobą, która jakby nie zarabia, to też jakby tutaj państwo na tym traci, gdyż osoba, która ogłasza upadłość, nie ma z czego spłacać, to te koszty ponosi po prostu Skarb Państwa. Dlatego uważam, że w interesie państwa jest to, żeby ta edukacja była na poziomie wyższym, po prostu ludzie byli bardziej świadomi. Wiadomo, upadłość musi istnieć, ale te decyzje powinny być lepsze, bo przez to wszystkie właśnie braki edukacyjne ludzie popełniają błędy, których nie powinni byli wcześniej robić.
1: Czy z biegiem lat, podczas właśnie też działalności Fundacji Natus, tych właśnie problemów z zadłużeniem Polaków i też osób, które właśnie zgłaszają się do państwa, jest więcej? Czy macie tych spraw po prostu coraz więcej? Czy one utrzymują się na jakimś takim stabilnym poziomie?
5: Znaczy tak, my dziennie wysyłamy mniej więcej 2-3 wnioski o ogłoszenie upadłości do różnych sądów w Polsce. Rocznie ogłasza upadłość mniej więcej 20 tysięcy osób. Uważam, że to jest za mało. Ludzi, którzy mają długi, jest w mojej ocenie 2 do może 3 milionów tutaj ludzi w Polsce i na pewno część z tych osób z tego powinna skorzystać. Natomiast najczęściej właśnie ludzie nie wiedzą o tej jakby możliwości. Jest właśnie o tym mało jakby ta idea propagowana. Jeżeli chodzi o nas, nasze jakby przychody, jeżeli chodzi o tutaj klientów, są regularne, natomiast jakby robimy coraz większe, grubsze sprawy i dzięki temu rozwijamy się też jako zespół. Natomiast uważam, że jest też duży problem, jeżeli chodzi o tak zwane patokancelarie. Człowiek, który jest w trudnej sytuacji i sobie nie radzi ze sobą, często szuka pomocy. Najczęściej jest to pomoc na zasadzie wpisania w Google jakiejś tam frazy typu upadłość. I tutaj istnieje taka obawa, że ludzie jakby dostają pomoc, na którą nie zasługują. Czyli ludzie, którzy nie mają uprawnień, ludzie bez wykształcenia jakby nie wskazują, kim są tak naprawdę tym tutaj zadłużonym osobom i proponują im pomoc. Często w ten sposób bez analizy takiej osoby właściwej proponują upadłość, która potem finalnie się kończy katastrofą, gdyż taka osoba traci, nie wiem, dom, mieszkanie, samochody. Po prostu ludzie nie mają takiej rzetelnej jakby wiedzy na temat tej możliwości, do jakiej tutaj są w tym momencie, że tak powiem, powinni być kierowani, tak? W sposób taki profesjonalny. I tutaj staram się też jakby zawsze ludzi edukować, że zanim cokolwiek państwo z kimkolwiek podpiszecie, sprawdźcie państwo, kim jest ta osoba, kim jest ta firma, która tą pomoc państwu zapewnia.
1: Czyli wszystko sprowadza się tak naprawdę do tej edukacji finansowej, nazwijmy to tak roboczo.
5: Uważam, że w interesie państwa jest edukacja, jeszcze raz edukacja oraz propagowanie idei upadłości, gdyż osoba, która wstaje z kolan, daje zawsze państwu więcej możliwości niż osoba, która żyje poza systemem w szarej strefie, generuje przychody i dochody z pracy poza jakby obiegiem gospodarczym. Więc taka osoba jakby z punktu widzenia państwa nie jest żadnym plusem. Ktoś, kto wraca do obiegu, płaci podatki, potem kupuje jakieś samochody, kupuje działki, otwiera firmy, więc po prostu uważam, że tutaj to trzeba koniecznie jakby realizować tą ideę i to w perspektywie lat jakby umożliwi lepszą jakby możliwość tutaj dla osób z problemami finansowymi.
1: Jak według Pana będzie wyglądał ten problem zadłużenia Polaków w kolejnych latach? Czy to się będzie, ten problem się będzie pogłębiać?
5: Powiem szczerze, obawiam się, że tak, gdyż to pokolenie teraz, które jakby wchodzi na rynek pracy, no jest słabo przygotowane do tej roli. Natomiast mam nadzieję, że właśnie taka nasza idea też jakby idea, którą tutaj inne takie jak nasza organizacja firmy wspierają, będzie potęgowała w większym zakresie i dzięki temu ludzie będą mieli większą świadomość przy tym, jak wezmą kredyt, jak zaciągną zobowiązanie, jak wezmą leasing. Ogólnie uważam, że Instagram, Facebook, TikTok powoduje, że ludzie chcą mieć więcej za szybko i tutaj taka perspektywa, że inni mają i też muszą mieć, powoduje, że ludzie są gorsi w oczach swoich, natomiast jest to kompletna bzdura, gdyż ta idea w internecie jest tylko na pokaz i tutaj przestrzegam przed takim jakby za szybkim zdobywaniem majątku, za szybkim zdobywaniem jakby dóbr materialnych, bo to w konsekwencji się kończy no, przeważnie no, upadłością bądź innymi problemami finansowymi.
1: Jakie są Państwa najważniejsze cele na najbliższe lata? Jakie są cele Fundacji Natus?
5: Powiem szczerze, nie mam bladego pojęcia. Jest tak wszystko dynamiczne w tym momencie, że w zasadzie ja nie mam czasu myśleć nad tym, co będzie jutro, a u nas praca generalnie w zasadzie cały czas się tutaj jakby znajduje w jakimś tam szerszym zakresie. Chcę na pewno, żeby nasza organizacja rozwijała się płynnie, żeby do niej przychodziły osoby, które faktycznie chcą pomagać ludziom, chcą jakby się realizować. I mam nadzieję, że będziemy robić coraz więcej, coraz lepiej i coraz większym jakby tutaj skutecznym jakby tego na koniec rozwiązaniem.
1: I tak na zakończenie, co powiedzieliby Państwo osobie, która właśnie teraz słucha tego wywiadu, ma problemy finansowe, ale wstydzi się poprosić o pomoc?
5: Brak decyzji to też decyzja. Uważam, że im później ktoś zareaguje, tym na tym więcej traci. Im szybsza reakcja, tym lepsze możliwości. Dlatego ludzi, którzy się wahają przed taką wątpliwą rozmową, no tutaj staram się jakby zachęcać, no bo sam wiem, że często jak ktoś przychodzi do mnie po latach, to mówi, żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej, żałuję, że przyszedłem do Pana tak późno. To w zasadzie jest najczęstsze hasło, więc jakby tutaj zachęcam, bo im wcześniej, tym lepiej. Im lepiej, tym szybciej. Im szybciej, tym ktoś potem otwiera oczy na swoje życie, na lepszy horyzont.
4: Historia Stalowej Woli.
2: Stalowa Wola w sercu Centralnego Okręgu Przemysłowego. Tak widzieli ją Kuszelewska-Rajska i Wańkowicz podczas wizyty w jej początkowych latach. Opisywali ulice, fabryki i mieszkańców, pokazując, jak przemysł kształtował codzienne życie i charakter miasta. Te relacje przypominają, że Stalowa Wola nie powstała przypadkiem, lecz była częścią wielkiego planu modernizacji kraju. O kulisach reporterskiej pracy autorów i o tym, jak w ich oczach wyglądało jedno z najważniejszych przedsięwzięć gospodarczych przedwojennej Polski, opowiedziały mi panie Joanna Rybak i Joanna Wójcik z Muzeum COP w Stalowej Woli.
1: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak Stalową Wolę opisywali reporterzy. W studiu są ze mną pani Joanna Rybak i pani Joanna Wójcik z Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Dzień dobry.
10: Witamy. Dzień dobry.
1: Dobrze, no to może na początek zacznijmy sobie od tego, w jakich latach Kuszelewska-Rajska i Melchior Wańkowicz odwiedzili Stalową Wolę? Jakie to były właśnie czasy?
10: Oczywiście było to związane z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego i tutaj wielka zasługa Eugeniusza Kwiatkowskiego, który był inicjatorem w ogóle planu czteroletniego i powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, który w trakcie budów właśnie poszczególnych obiektów na terenie całego okręgu organizował wycieczki. Wycieczki, na które zabierał przedstawicieli rządu, przedstawicieli wojska, ale także i dziennikarzy. To dziennikarze mieli mówić i pisać o okręgu, o tej wielkiej budowie i o wzmocnieniu gospodarki poprzez powstawanie właśnie obiektów, które będą w przyszłości pracować i produkować zarówno stal szlachetną, jak i rozwijać przemysł zbrojeniowy w Rzeczpospolitej.
1: Dobrze, no to znamy już cel ich wizyty w Stalowej Woli, a teraz może porozmawiajmy sobie o tym, jakie właśnie były ich ogólne wrażenia na temat miasta, jak właśnie wyrażali się o Stalowej Woli w swoich tekstach.
10: To może ja zacznę o Melchiorze Wańkowiczu, który kilkakrotnie bywał na terenie budowy zakładów południowych i później osiedla Stalowa Wola. Melchior Wańkowicz, który przyjeżdżał tutaj do Stalowej Woli i na inne tereny, już jako uznany pisarz, już był po swoim debiucie, był znany w środowisku i zaproszony przez Eugeniusza Kwiatkowskiego, żeby opisywać właśnie poprzez przez swoje felietony, swoje wrażenia i to, co się dzieje w trakcie budów. Przyjeżdżał, jak już mówiłam, kilkakrotnie i starał się z wielką dokładnością i w takim swoim stylu opisywać to wszystko. Ryszard Kapuściński, jego uczeń, który wzorował się na pisarstwie Wańkowicza, bardzo często mówił, że Wańkowicz jest właśnie wzorem dla przyszłych reportażystów, dlatego że poprzez taką swoją gawędę literacką, ale w sposób niezwykle szczegółowy opisuje to, co dzieje się, podając metry, tony, kilogramy, ceny, ale jednocześnie między tymi wszystkimi liczbami, między tymi wszystkimi wydarzeniami z bardzo wielką dokładnością opisywanymi jest zawsze miejsce dla zwykłego człowieka, a nawet jak pisano na zająca, który gdzieś biegnie między tymi nowo budowanymi blokami, wybiega prosto z lasu. Melchior Wańkowicz był już, no jest to jedna z największych indywidualności polskiej literatury XX wieku. Świetnie przygotowany do tego, żeby opisywać to, co widział i co robił. Przede wszystkim starał się na początku pisać i opisywać to poprzez felietony. I w ten sposób powstała broszura Co pognisko siły. Ale później, jak ten temat mu się rozrastał, jak on tak sam nawet mówił, że rośnie jak słój w drzewie, po prostu powstała książka, Sztafeta, która dokumentowała te sukcesy niepodległej II Rzeczpospolitej. On sam śmiał się, że pisze na, że stał się pisarzem na zamówienie społeczne, bo faktycznie opisywał, przygotowując się w ogóle do napisania Sztafety, starał się uzyskać jak najwięcej wiadomości. Przeprowadzał setki wywiadów i to począwszy od urzędników ministerialnych, Eugeniusza Kwiatkowskiego, generalicji, ale także od tych ludzi, którzy pracowali na budowie, czasami nawet zwykłych robotników, którzy niewykwalifikowanych, którzy pracowali siłą swoich rąk i od nich zbierał pewne informacje, a znając jego pisarstwo, wiemy, że do tych wszystkich faktów dodawał trochę anegdot, dowcipu, humoru i w ten sposób powstawała książka, która nie tylko mówiła o teraźniejszości, ale cofała się w przeszłość i mówiła także o przyszłości.
1: W którym roku Melchior Wańkowicz odwiedził Stalową Wolę? Na jakim etapie właśnie była budowa zakładów południowych?
10: Znaczy on odwiedzał kilkakrotnie. Pierwsze jego odwiedziny to były wtedy, jak jeszcze w zasadzie nic nie było, jak dopiero tworzyły się pierwsze konstrukcje poszczególnych hal fabrycznych. Tak, no piasek długo jeszcze w Stalowej pozostawał, ale później stopniowo budowane było osiedle, więc tak samo zaczął opisywać to, co się dzieje na osiedlu. On odwiedzał przecież wieś Pławo, która była tuż obok budowanych zakładów południowych. Opisywał stosunki między robotnikami, a tutaj mieszkańcami tymi rdzennymi, którzy we wsi Pławo otwierali jadłodajnie, pralnie, no i przede wszystkim dawali nocleg ludziom. Przecież na początku nie było żadnych bloków mieszkalnych, więc trzeba było gdzieś mieszkać, trzeba było wynajmować. Nawet trochę naraził się mieszkańcom Pława, opisując jakieś zabobony, które były. Nawet była sytuacja taka, że mieszkańcy zdenerwowali tym, chcieli wytoczyć mu...
1: To skoro już jesteśmy właśnie przy ludziach, przy społeczności Stalowej Woli, jak właśnie Melchior Wańkowicz przedstawiał mieszkańców Stalowej Woli, czyli właśnie robotników, urzędników, rodzinę? Czy opisywał właśnie może relacje między nimi?
10: Wańkowicz w zasadzie nie wchodził aż tak głęboko w te problemy społeczne. On bardziej patrzył na samego robotnika. Opisywał ten etos pracy przede wszystkim, ten wielki entuzjazm, bo przecież to mieli miejsce miało być w przyszłości takim Eldorado dla ludzi. Tu mieli ludzie dobrze zarabiać, tu mieli mieć dobrą pracę i bardzo dobrze płatną pracę, więc w tym momencie wszyscy z takim wielkim entuzjazmem, wielką siłą starali się pracować i zrobić to jak najszybciej. Wańkowicz podkreślał to copowskie tempo, właśnie on w ten sposób to nazywał. Te liczby podawał, przytaczał, które powodowały, jak szybko powstają różne obiekty czy hale przemysłowe, jak szybko powstaje stalownia, walcownia, kuźnia, szkoła w 4,5 miesiąca, liceum i gimnazjum 6 miesięcy. On nawet śmiał się w sztafecie, że w Stalowej Woli jest takie szybkie tempo, że kobiety po poczęciu będą już rodzić dzieci po 3 miesiącach. Więc faktycznie iście szybkie tempo. Poza tym pokazywał też i pewne trudności, że to było trudne zadanie budowania takich zakładów. Zresztą to nie tylko Stalowa Wola była opisana, nie tylko zakłady południowe. Przecież opisywał i Mielec, i Nową Dębę.
1: To w tej książce sztafeta.
10: Gdynię, tak, cały czas w sztafecie. I po prostu wszystkie miejsca, które, w których powstawały nowe zakłady, pokazywał, jak ciężko było zacząć. Przecież Stalowa Wola powstawała na terenie Puszczy Sandomierskiej, więc trzeba było też odpowiednio tereny przygotować. Nie było możliwości, nie było maszyn w owym czasie. Zrobione to było siłą rąk, łopat czy taczek.
1: Wspominała Pani o tym, o jakich miejscach konkretnych pisał w swojej książce Melchior Wańkowicz, a co mówił o ludziach mieszkających w Stalowej Woli? Jak wyglądało ich życie codzienne?
10: Do Stalowej Woli, do zakładów południowych przyjeżdżali ludzie z różnych stron Polski, między innymi ze Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego, ale też i z Poznania, Warszawy, Gdańska, Wilna czy Lwowa. Wiadomo było, że na początku brak był mieszkań i tutaj była ta główna bolączka. Fundusz Kwaterunku Wojskowego przysłał na te tereny architekta Bronisława Rudzińskiego, który zaczął opracowywać plany urbanistyczne i zaczęło być budowane osiedle Stalowa Wola. Powstawały pierwsze bloki, ale no niestety na

0: właśnie powstają w bardzo szybkim tempie hale, jak powoli już przy kolejnej wizycie zaczynają pracować maszyny i jak rozwija się produkcja. Cały czas mówiąc o tym, że jest to przede wszystkim zasługą tych, którzy mają te swoje marzenia i chcą osiągnąć tutaj, osiedlić się i naprawdę prowadzić dobre i godne życie.
1: Czyli w tekście właśnie Melchiora Wańkowicza widać tę postawę taką patriotyczną mieszkańców Stalowej Woli?
0: To znaczy ci mieszkańcy, dopiero ta grupa się tworzyła, bo to byli ludzie z różnych stron i ta integracja jeszcze przez jakiś czas tych grup musiała potrwać, ale z drugiej strony wszyscy zmierzali w jednym kierunku, prawda, żeby powstały jak najszybciej zakłady i żeby rozpoczęła się produkcja i stabilna praca, żeby była. Musimy też pamiętać o tym, że Wańkowicz pisał swoje felietony i potem sztafetę na zlecenie władz, które go zapraszały na te wycieczki, więc automatycznie podkreślał jak gdyby te sukcesy, ale to też było ważne, dlatego że Kwiatkowski chciał, żeby ta wieść o Centralnym Okręgu Przemysłowym szła w Polskę, żeby nawet podnosiła w jakiś sposób morale, że w naszej ojczyźnie może być budowane coś wielkiego, coś, co będzie miało sens i będzie potem wpływało na kolejne lata przyszłych pokoleń. On zresztą we wstępie do sztafety mówił, że ta książka jest pisana także właśnie dla przyszłych pokoleń, bo Wańkowicz w swoich w ogóle felietonach i książkach bardzo często mówił, że najważniejsza to jest ta prawda i pokazywanie też rzeczywistości, jaką się widzi. On tak mówił o reportażu, że to jest jak mozaika złożona z kamieni, że kamienie pisarz musi układać je w taki sposób, żeby odzwierciedlić tą rzeczywistość, a kamieniami są fakty właśnie z życia. I dlatego u niego tak ważne było zbieranie wiadomości od bardzo różnych środowisk, żeby pokazać ten pełen przekrój. No i to osadzenie w historii, bo trzeba też pamiętać, że pisarz w sztafecie cały czas nawiązuje do naszych wcześniejszych lat, że opowiada o historii zarówno Pomorza, opowiada o Łukasiewiczu, o wielkich wynalazkach, o dawnych wynalazkach technicznych, które teraz jeszcze są wykorzystywane i mają duży wpływ na ludzi, ale już też, że idzie to nowe zupełnie i w ten sposób skończy się to wielkim sukcesem właśnie tej niepodległej II Rzeczpospolitej. Też taka była podkreślanie tego, że w Centralnym Okręgu Przemysłowym dominuje właśnie coś nowego i taka praca młodych ludzi, którzy tworzą sobie swoje przyszłe życie.
1: A czy w tej książce znajdziemy może jakieś fotografie z tamtych czasów, ukazujące Stalową Wolę w czasie budowy?
0: Znaczy tutaj autorem ilustracji, a nawet można powiedzieć fotomontaży, był Mieczysław Berman, który w bardzo taki nowoczesny sposób przedstawił poszczególne fabryki, huty czy miasta budowane. Były to bardzo ciekawe ilustracje. Do tej pory na przykład bardzo ciekawa jest okładka tak zwanej opony z kartofla, ale jeżeli chodzi o Stalową Wolę, to bardzo często opowiadając o początkach Stalowej Woli, pokazujemy ilustrację budowy osiedla z tymi palami dwoma wbitymi, gdzie jest napis Stalowa Wola.
1: Dobrze, no to wiemy już, w jaki sposób Melchior Wańkowicz opisywał Stalową Wolę i na co zwracał uwagę. A teraz przejdźmy sobie do Stanisławy Kuszelewskiej-Rajskiej. W jakich latach ona właśnie odwiedziła Stalową Wolę?
2: Stanisława Kuszelewska-Rajska to jest kolejna i nawet chyba powiedziałabym arcyciekawa postać w kontekście propagowania idei Centralnego Okręgu Przemysłowego. To była niesamowita kobieta, której życiorysem tak naprawdę można byłoby obdzielić kilka osób. Dokonała mnóstwa ciekawych rzeczy, miała naprawdę bogaty życiorys. Natomiast faktycznie w którymś momencie postanowiła wybrać się w podróż po najważniejszych miastach Centralnego Okręgu Przemysłowego i te miasta opisać. Ale tutaj, co ciekawe, stwierdziła, że nie będzie tego robić pod kątem

0: zakładów, pod kątem ich wyposażenia. Ona postawiła na coś zupełnie innego. Postawiła przede wszystkim na pokazanie sytuacji robotników w nowo powstających zakładach i postawiła również na pokazanie różnego rodzaju zjawisk społecznych, które w miastach copowskich zachodziły.
1: No to już widzimy taką różnicę między nią a Melchiorem Wańkowiczem. To jak właśnie Kuszelewska-Rajska opisywała taką ogólną atmosferę miasta i to, jak żyło się tam jej robotnikom?
0: Relacje Kuszelewskiej znam z artykułów, z serii właściwie artykułów, które opublikowała w czasopiśmie Bluszcz. Były to rzeczywiście artykuły, w których opisywała poszczególne odwiedzane przez siebie miasta. Tutaj pojawia nam się między innymi Radom, pojawia się Rzeszów, Mielec, pojawiają się Mościce, no i pojawia się oczywiście też, to już bardziej w naszym kontekście, pojawia się także Stalowa Wola. Kuszelewska już na samym początku w artykułach stwierdziła, że idea budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego to jest coś wyjątkowego, co trzeba pokazać i rozpropagować. Natomiast ona sama doskonale wiedziała, że nie zna się na metalurgii, nie zna się na hutnictwie, natomiast stwierdziła, że jest starym społecznikiem i pokaże życie copu z troszeczkę innej perspektywy. I faktycznie, podróżując po miastach, zwracała uwagę na architekturę, na nowo powstające osiedla, na to, jak te nowe osiedla zmieniają życie mieszkańców, przede wszystkim je poprawiają, bo to głównie o to chodziło. I zwracała też uwagę na działania poszczególnych zakładów, które rzeczywiście zapewniały robotnikom godny byt i coraz lepsze warunki życia.
1: No właśnie, w jakich warunkach mieszkali robotnicy, którzy sprowadzili się tutaj do Stalowej Woli? Jak wyglądało ich takie życie codzienne?
0: Jedno jest pewne. W momencie, kiedy Kuszelewska przyjechała do Stalowej Woli, to stwierdziła, że spotkał ją absolutnie oszałamiający widok. Rzeczywiście to było nowe miejsce, powstałe praktycznie od zera. Zachwyciły ją nowe budynki, które powstawały, zachwyciły ją hale fabryczne, zachwycił ją porządek, który w tych halach fabrycznych panował. Natomiast też doskonale wiedziała, i to wynikało z jej obserwacji w czasie pobytu, że życie tych robotników, którzy napłynęli do Stalowej Woli, w początkowym okresie rzeczywiście było bardzo trudne. Określiła je nawet jako niewygodne i dorywcze. To było głównie związane w początkowym okresie z kwestiami mieszkaniowymi. Natomiast też gdzieś miała świadomość, że w związku z tym, że miasto, osiedle bardzo szybko się buduje, to wkrótce te warunki życia z pewnością poprawią się.
1: A pisała może coś o zarobkach tych robotników, czy stać ich było na takie podstawowe potrzeby?
0: W całej serii artykułów kilka razy pojawia się informacja odnośnie zarobków pracowników zakładów copowskich. I rzeczywiście one się układały różnie, ale mniej więcej od 200 zł do 700-800, w zależności oczywiście od miasta, w którym akurat przebywała i zapoznawała się z tego typu informacjami. Natomiast żeby dać tutaj takie dobre porównanie, na co ta pensja mogła wystarczać, to dla przykładu wynajem mieszkania tak wahał się mniej więcej od 17 do 30 zł. Oczywiście te mieszkania inżynierskie...
1: Miesięcznie.
0: Tak, miesięcznie. Mieszkania inżynierskie oczywiście były droższe, bo tutaj już mówimy na przykład o 80 zł, no ale automatycznie też pensja inżynierów była wyższa, więc mogli sobie bez problemu na wynajem takiego mieszkania pozwolić.
1: I w tamtym czasie, kiedy Kuszelewska-Rajska była w Stalowej Woli, to mówimy tylko o tych zakładach południowych i takich mieszkaniach, czy były tam jeszcze inne budynki w mieście? Może coś się dopiero budowało?
0: To znaczy, ona skupiła się głównie na zakładach południowych, na tych nowo powstających halach, z których część już działała, część była w budowie, więc miała się uruchomić za chwilę. Natomiast ona sama wtedy stwierdziła, że w Stalowej Woli panują jeszcze warunki pionierskie i tutaj gdzieś w którymś momencie też samo muzeum nawiązało.
1: Pionierskie? Co to znaczy?
0: To było coś, co rozpoczynało się w zasadzie od zera, więc trzeba było włożyć w to trochę wysiłku, żeby naprawdę zbudować osiedle czy zakłady na wysokim dobrym poziomie.
1: Jak Kuszelewska-Rajska podsumowała swoją wizytę w Stalowej Woli? Czy jej odczucia były pozytywne, negatywne, neutralne?
0: Stalowa Wola na pewno ją zachwyciła. Dla niej to była rzeczywiście taka copowska perełka, jedno z najciekawszych miejsc, które na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego powstawały. I ona wizytę w Stalowej Woli podsumowała w taki dość ładny sposób, bo powiedziała, że Stalowa Wola wygląda jak fantastyczna dekoracja do wielkiego filmu pod tytułem Nowoczesność. I ta nowoczesność rzeczywiście odnosiła się do całego Centralnego Okręgu Przemysłowego, który miał zmienić oblicze południowo-wschodniej Polski.
1: Dobrze, no to wiemy już, w jaki sposób Kuszelewska-Rajska i Wańkowicz opisywali Stalową Wolę, ale czy to były jedyne osoby, które właśnie przyglądały się temu, jak powstawała Stalowa Wola w końcu lat 30.
2: Znaczy nie tylko jedyne, bo jeszcze pojawiły się inne książki, na przykład taką drugą fotoksiążką, w której został sportretowany Centralny Okręg Przemysłowy i były zdjęcia także ze Stalowej Woli. Była książka Józefa Radzińskiego Budujemy Polskę. I to była książka wydana w roku 1939. Tutaj między innymi pojawiło się takie słynne zdjęcie spawaczy ze Stalowej Woli, którzy właśnie byli na wysokościach, spawali te konstrukcje stalowe, budując zakłady południowe, i nawiązanie do tego, że wyglądają jak robotnicy nowojorscy w trakcie budowy drapaczy chmur. Poza tym też były i inne możliwości pokazania Stalowej Woli, między innymi poprzez film z 1938 roku Jerzego Gabrielskiego COP Stalowa Wola. I tutaj pełen patosu przekaz o budowaniu Stalowej Woli, ale także innych miast i o tym, jak jest to ważne dla gospodarki polskiej. Zresztą ciekawostką było to, że film ten został później przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jak gdyby rekomendowany do tego, żeby go pokazywać młodzieży, ówczesnej młodzieży, jako taki przykład wychowawczy.
1: Dobrze, no to mamy Stalową Wolę na kartach książki Melchiora Wańkowicza i w artykułach Kuszelewskiej-Rajskiej. Mamy filmy, a czy inni artyści również zajmowali się właśnie tematyką Stalowej Woli?
0: Zajmowali się, owszem, i tutaj pojawia nam się kolejna dość istotna ciekawostka, bo zagadnienia przemysłowe znalazły odzwierciedlenie w twórczości malarskiej. To była zupełnie nowa rzecz, zupełnie nowa tematyka w polskim malarstwie w tym okresie. I pojawia nam się na arenie tutaj postać, którą w zasadzie chyba wszyscy kojarzą, a już z pewnością kojarzą nazwisko, bo mam tutaj na myśli nazwisko Malczewski. Obrazy Jacka Malczewskiego cieszą się ogromną popularnością i uznaniem, ale nie możemy zapominać, że Jacek Malczewski miał syna, Rafała, który również był malarzem. I najbardziej jest w tej chwili znany chyba jednak z obrazów przedstawiających pejzaże górskie, głównie tutaj mowa o Tatrach. Natomiast w latach 30., pod koniec lat 30., konkretnie w roku 1938, stworzył jeszcze jedną ciekawą rzecz, pejzaż industrialny poświęcony Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu. I tutaj pojawia się nam bardzo podobna sytuacja do tej, w której znalazł się Melchior Wańkowicz, ponieważ wyjazd Malczewskiego w podróż również był sfinansowany przez sfery rządowe i ta jego twórczość związana z pokazywaniem Centralnego Okręgu Przemysłowego na obrazach znajdowała się pod państwowym mecenatem.
1: Czyli to wygląda tak, że osoby, które opisywały Stalową Wolę, robiły to tylko w takim celu propagandowym?
0: Niekoniecznie tak było, bo akurat myślę, że tutaj Rafał Malczewski gdzieś z tą ideą copowską się też mocno zgadzał i propagował ją dla samej idei, która rzeczywiście miała przynieść dużo dobrego południowo-wschodniej Polsce. Natomiast faktycznie tak się akurat złożyło, że dostał tutaj pomoc od sfer rządowych, kolorowych i taki cykl obrazów miał stworzyć. A było ich rzeczywiście niemało, bo było 19 obrazów olejnych i 26 akwaryl. Niestety nie wszystkie te prace zachowały się do dnia dzisiejszego. Natomiast jest jedna taka malutka ciekawostka, też związana z Rafałem Malczewskim. On w Stalowej Woli oczywiście przebywał. I co ciekawe, też był zaprzyjaźniony z jedną z rodzin, które w Stalowej Woli mieszkały, konkretnie z rodziną państwa Trzebuniów. I w trakcie pobytu w Stalowej Woli w 1938 roku w ramach podziękowania za gościnę namalował dla nich obraz pod tytułem Pejzaż nadsański. Ten obraz przez wiele lat znajdował się w posiadaniu rodziny Trzebuniów, a ostatecznie kilka lat temu trafił do zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, więc pracę Rafała Malczewskiego poświęconą Stalowej Woli i okolicach w naszych zbiorach stalowowolskich posiadamy.
2: To jeszcze trzeba tylko nadmienić o wielkiej pracy i fotografiach Bronisława Rudzińskiego, architekta Stalowej Woli, który właśnie w ten sposób dokumentował powstające bloki, powstające nowe osiedle, ale także tą infrastrukturę dookoła, hotele, sklepy. Piękne fotografie, które pokazują te pierwsze dni życia w osiedlu w ogóle i to zawdzięczamy właśnie przede wszystkim wielkiemu architektowi naszego miasta.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: SK2.

0: Jest 9, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali wczoraj przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. A dodajmy, dziś możliwe kolejne burze. IMGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję ze strony rosyjskiej. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. O 14.45 Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem. Wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: Trochę zazdroszczę tym, którzy dzisiaj mogli wyłączyć budzik i mogą spać do woli. Ja, żeby zdążyć na 9 do Radia SK2, ten budzik nastawić musiałem, ale z drugiej strony bardzo się cieszę na pierwsze wrześniowe spotkanie z Wami. Michał Hanczak, zapraszam na Radio Śniadaniowe. Ignacy, czekam na znak, na dobry początek.

0: Wiktor Waligura i jego hit 4 pory roku na antenie Radia SK2. My przez 4 pory roku, czy to wiosna, czy lato, czy jesień, czy zima, gramy wam w Radiu SK2 najlepsze polskie hity. No i też przez cały rok, z jakimiś małymi wyjątkami, w każdą sobotę od 9 rano czekam na was przy mikrofonie i w głośnikach z radiem śniadaniowym, które mam nadzieję wprowadza was w dobry nastrój na cały dwudzionek. Trochę pomysłów na ten weekend na pewno się dzisiaj pojawi. Na razie zaglądam do kalendarza. Dzisiaj 5 dzień września, imieniny Doroty między innymi, więc wszystkie Dorki, Doroty, Dorcie pozdrawiam, bo na pewno wśród słuchaczek naszej stacji takie panie o tym imieniu są. Ale to też Międzynarodowy Dzień Dobroczynności i wiadomo, że dobro czynić warto cały rok, ale dzisiaj szczególnie można wesprzeć jakąś zbiórkę, można podziałać w wolontariacie, ale też takie małe, codzienne gesty się liczą. Na przykład, jeżeli pomożecie przy sobotnich porządkach w domu, to też jest dobry uczynek. No więc w takim razie, nie wiem, może ktoś chciałby u mnie posprzątać i mi pomóc. I tu, podejrzewam, zapada cisza. I ciszę teraz wam zagram. To będzie Kamil Bednarek, potem jeszcze Sylwia Grzeszczak i Lombard. A jeżeli chcecie pochwalić się tym, co dobrego dzisiaj robicie albo zamierzacie zrobić, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK2.
1: SK2.

0: na błysk. To znowu może odnosić się do sobotnich porządków, ale może teraz tym tematem się nie zajmujmy, skupmy się na muzyce. Dawid Podsiadło za nami, ale w Radiu SK2 za chwilę zagram jeden z hitów, które na pewno znacie. Jeżeli nie umiecie tekstu, to na pewno umiecie go klaskać, bo klaskanie to jest rzeczywiście bardzo ważny element tej piosenki. Piotr Rubik w tym tygodniu, konkretnie przedwczoraj, obchodził urodziny. To jest oczywiście znakomity dyrygent, kompozytor zarówno muzyki popowej, ale też filmowej czy teatralnej. No ale wiadomo, że wszyscy przede wszystkim kojarzą Piotra Rubika z tego klaskania. Ale wcale Piotrowi Rubikowi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, bo po prostu ma do siebie i do całej tej sytuacji dystans.
1: To jest duży sukces zapisać się w całym tym cyklu Twoja Stara, prawda? To jest coś, co tylko się należy osobom, które naprawdę są w umysłach każdego. W związku z tym bardzo się cieszę i zawsze powtarzam wszystkim mamom na koncercie, żeby zwróciły uwagę, jak się klaszcze, ponieważ od następnego tygodnia ich dzieci będą mogły już mówić z dumą, że moja stara klaszcze u Rubika i ma certyfikat właśnie odbytego specjalnie kursu klaskania. Na każdym koncercie taki certyfikat wirtualny można dostać, więc wszystkie mamy zapraszamy.
0: To w takim razie teraz zarządzam ćwiczenia z tego klaskania, bo zagram wam hity Niech mówią, że to nie jest miłość, a Piotrowi Rubikowi życzę, żeby to poczucie humoru nigdy nie ustępowało i żeby zawsze ten dystans do siebie miał. No i oczywiście kolejnego wspaniałego hitu na miarę tego, który gram właśnie teraz.
2: Best.

0: Na pewno wczoraj po południu dzieci wesoło wybiegły ze szkoły i zaczęły pierwszy weekend po kilku pierwszych dniach nowego roku szkolnego. Mam nadzieję, że odpoczniecie i że nie macie jeszcze za dużo zadane na ten weekend. To jest rok szkolny pełen zmian, no bo rzeczywiście telefony musiały zostać w wielu przypadkach w szafkach albo w specjalnych skrytkach. I tych smartfonów w czasie lekcji to na pewno, ale nawet w czasie przerwy używać od tego roku nie można. Jak się dzieci, uczniowie z tym mają?
1: To nie będzie problemu. Ja nie korzystam z telefonu aż tak dużo, więc nie ma problemu.
2: Bez problemu. No, odłożyć telefon,
3: bo tak będzie lepiej. Będzie można porozmawiać, a nie tylko w tych telefonach.
0: No proszę, okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, chociaż podejrzewam, że są uczniowie, dla których brak telefonu to jak brak ręki. W szkołach uczniowie bez smartfonów, a w Radiu SK2 kot bez ogona. Czyli jeden z hitów zespołu Various Manx z Kasią Stankiewicz. Zagram jeszcze przed godziną 10.
4: SK2. Reklama. Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: Czyta Lektor AI.

0: sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK2, to była Margaret, jej nowy hit Prima Ballerina, prosto z wydanej niedawno epki pod tytułem Voice. Trzy epki złożą się na nowy album, a wszystkich tych piosenek na żywo będzie można posłuchać w Warszawie podczas specjalnego premierowego koncertu. To dopiero w grudniu, 11, ale już teraz warto zadbać o bilety. Biletów nie trzeba natomiast na koncerty z cyklu SK Music Tour. Jeszcze nasza letnia trasa koncertowa trwa i dziś będziemy w województwie łódzkim, konkretnie w Zelowie, i dziś jutro tam koncerty, na które naprawdę wstęp jest wolny. Dzisiaj na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa Maryla Rodowicz. W ramach przygotowania do tego koncertu, żeby powtórzyć sobie teksty, albo po prostu dla przyjemności i przypomnienia, jeden z wielkich hitów Maryli zagram zaraz po newsach o 10.
1: SK2. Reklama.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
3: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
4: Stokrotka.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap! Licznik bije. Zgarnij okazję 70% taniej.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Emanuela Kwaśniak. Dziś sobota, a to oznacza jedno. Czas na kolejny dzień Stalow Festival. Po piątkowych rapowych brzmieniach dziś na Błoniach nad Sanem zrobi się bardziej rockowo i alternatywnie. Szczegóły Krzysztof Pomorski.
12: Na dużej scenie od 18 zagrają akurat Ewa Koc i Lordofon, a o 22.30 wieczór zakończy Mysłowic. Na małej scenie pojawią się The Side, Fever i Jolly Roger. Poza koncertami czekają też food trucki, strefa gastronomiczna, Wesołe Miasteczko i atrakcje dla najmłodszych. Wstęp jest bezpłatny.
11: Dodajmy, że od 14 za darmo pojedziemy również wszystkimi autobusami komunikacji miejskiej, w tym specjalnymi liniami w kierunku Błoń.
13: Jest 10. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. W miejscowości Górsk doszło do czołowego zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają dziś spotkać się na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył dziś finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa przez cały weekend.
0: Są takie zawody sportowe, które można podziwiać, ale trzeba cały czas zadzierać głowę i patrzeć w górę, najlepiej przez lornetkę. O tych zawodach już za kilka chwil Wam opowiem. W tej godzinie też zagram najnowszy hit Sanach, który jest jeszcze gorący i świeżutki, ale wcześniej zapowiadana Maryla Rodowicz. Ale to już było. Potem jeszcze męskie granie orkiestra i hit tańcze. Michał Hanczak, zapraszam, dzień dobry.

0: To Antek Smykiewicz na antenie Radia SK2, oczywiście jego hit Pomimo Burz, a ja mam nadzieję, że jedyna burza, jaka dzisiaj w Krynicy Zdroju się pojawi, to burza oklasków. Dla highlinerów, czyli takich zawodników, którzy chodzą wysoko nad ziemią po linie. Zawody highlinerów od kilku dni odbywają się w Krynicy Zdroju, dzisiaj finały, no i rzeczywiście będzie na co popatrzeć i nawet stojąc twardo na ziemi poczuje się adrenalinę, zapowiada Daniel Lisak ze stacji Słotwina Arena, która zawody te organizuje.
1: Jest dużo możliwości do obserwowania. Zachęcamy, żeby lornetki wziąć, jeżeli ktoś będzie chciał obserwować właśnie tych śmiałków, którzy będą bardzo szybko pomykać po tej taśmie zawieszonej ponad 200 metrów nad poziomem gruntu.
0: Finał zawodów highlinerów dzisiaj w Krynicy Zdroju, ale są takie sytuacje, które trochę przypominają ryzykiem chodzenie po linie na wysokości i to jest na przykład próba odmówienia swojej partnerce wyjścia z nią po zakupy albo wyniesienia śmieci. Także uważajcie, panowie. Sarsa już teraz na antenie Radia SK2.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Środa, czwartek to tytuł tego hitu, a tymczasem sobota zdecydowanie dużo lepszy dzień w tygodniu niż środa, czwartek. Tu Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. Kto był wczoraj na PGE Narodowym na finale stadionowej trasy Sanach? Niestety mnie nie było, dlatego liczę na wasze opowieści, może jakieś relacje. Zawsze możecie na Messengerze Radia SK2 coś podesłać, albo po prostu znaleźć mnie na Instagramie i tam na przykład o swoich wrażeniach napisać. Ale tak czy owak, przy tej wokalistce na chwilę się zatrzymam, bo nie dość, że zagrała koncert na Stadionie Narodowym po raz kolejny, to jeszcze w tym tygodniu obchodziła urodziny. A czy Sanach pamięta swój pierwszy występ w karierze?
1: Myślę, że gdzieś w przedszkolu. ale taki nie, taki poważny. Najważniejszy mój pierwszy raz na scenie, myślę, że to był jednak w kawiarni na Chłodnej. Grałam taki koncercik, gdzie rzeczywiście już swoje piosenki tam śpiewałam przy pianinku i był właśnie tam kwartet skrzypcowy, dziewczyny z mojej szkoły. Wtedy tak niczym się takim nie stresowałam, tylko może tym, co będę mówić pomiędzy piosenkami, to tak pamiętam.
0: I to jest właśnie piękna historia. Kilka lat wystarczyło, żeby małe kawiarnie zamienić na wielkie stadiony i co więcej zapełniać je do ostatniego miejsca. Tego oczywiście Sanach można pogratulować i pozazdrościć, no i można posłuchać, bo Sanach ostatnio dużo nowości nam dostarcza, było ITP i TD, potem pojawił się Kapitan, a tuż przed finałem trasy na Stadionie Narodowym wczoraj pojawił się singiel pod tytułem Cichosza i tę piosenkę teraz w Radiu SK2 wam zagram.
2: SK2

0: Bero może mówić o kolejnym hicie do kolekcji, bo ma na koncie już na przykład taki hit jak Jeszcze będzie pięknie, albo Mama mówiła mi, a teraz przyszedł czas na piosenkę pod tytułem Wychowany w Polsce. No i oczywiście w Radiu SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, również ten singiel się pojawia. A jeśli chodzi o emocje, to my Polsce zawsze kibicujemy. Dzisiaj kibicujemy od godziny 18 naszym siatkarkom. Przypomnę, że Polki zagrają z Włoszkami o finał Mistrzostw Europy. Dziewczyny, do boju, jesteśmy z wami i wierzymy, że naprawdę będzie dobrze.
1: SK2. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak sobota to...
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
9: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: I po reklamie.

0: Tu Radio SK2, Radio Śniadaniowe. Michał Hanczak z tej strony, tuż przed godziną 11. To jest taka godzina, kiedy w sobotę nasi słuchacze, podejrzewam, czyli wy, dzielicie się na dwie, a może nawet trzy grupy. Jedna z nich to ta grupa pracujących, ja się do niej zaliczam. Druga grupa to ci, którzy mają wolne, ale zdążyli już do 11 posprzątać mieszkanie, rozwiesić pranie, wyprasować poprzednie pranie, a w dodatku zrobić zakupy i przygotować co nieco do obiadu. A trzecia grupa to pewnie ta, która się dopiero budzi, bo albo imprezowała, albo po prostu leniuchuje w weekend, co też jest wspaniałe i czego w sumie trochę zazdroszczę. Do której grupy należycie? No ja pracuję, ale z wielką przyjemnością, bo po godzinie 11 zagram wam między innymi hity takich artystów jak Tila, Sound & Grace, Artur Rojek, ale też Lady Punk czy Zalia.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap! Licznik bije. Zgarnij okazję 70% taniej.
15: I po reklamie.
16: Jest 11. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
17: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w województwie mazowieckim.
16: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burze, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać już od południa, nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza spotkanie Polska-Włochy. Dodajmy, jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
0: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie opowiemy o 12:00, a tymczasem wracamy do grania najlepszych polskich hitów w Radiu Śniadaniowym. A teraz ty. To jest tytuł pierwszej piosenki, którą dla was teraz mam. No i pewnie ten tekst w domach dzisiaj też słychać. A teraz ty wyniesiesz śmieci. A teraz ty zrobisz zakupy. Ale ta piosenka jest o czymś innym. Michał Hanczak, witajcie.

0: jeżeli za waszym oknem słońca dzisiaj trochę brakuje, to w głośnikach ono jest, jeżeli włączacie Radio SK2, choćby dzięki tej piosence. To I Love You zespołu T-Love. My kochamy tu polskie hity i wszystko, co z polską muzyką związane. I na przykład w Krakowie od kilku dni jest taki muzyczny, nowy całkiem mural. Poświęcony jest wyjątkowemu artyście, jakim był Andrzej Zaucha. A powstał niedaleko miejsca, w którym mieszkał ten wokalista. Autorem muralu jest Piotr Tuse-Jaworski. Choć tyle
1: innych jest. Agnieszka Zaucha, czyli córka tak Andrzeja Zauchy. Bardzo się cieszę, że to powstało i że akurat w tym miejscu i że Tuse to robi. Także wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam.
2: Mateusz Masior, jestem prezesem Fundacji imienia Andrzeja Zauchy. Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Zauchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz. Taki ciepły, serdeczny, który on sobą reprezentował.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli chcecie zobaczyć ten mural, to czeka on w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 43. A w Radiu SK2 teraz Artur Rojek i jego najnowszy singiel Mirafiori, zapowiadający album, który już za dwa tygodnie.

0: hitach zespołu Lady Punk można przebierać do woli i co chwilę zagrać coś innego. Tym razem wybrałem dla was Zostawcie Titanica. To jest Radio SK2, Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. I teraz będzie ciekawa sytuacja, bo zagram wam za chwilę hit Zali, Tylko kochaj mnie, ale wcześniej pojawi się piosenka o łudząco podobnym tytule, tylko słowa trzeba zamienić miejscami. Tylko mnie kochaj. Za tą piosenką stoi zespół Goja, a wokalistka Goi, Magda Wójcik, kilka dni temu miała urodziny i na chwilę się przy niej zatrzymajmy. Magda to nie tylko wokalistka, to też świetna tekściarka, która w ostatnich latach pisała m.in. dla Bledki, Sanach, Bryskiej czy Maćka Skiby i wielu innych artystów. Ale rzeczywiście cofnijmy się do lat 90., kiedy Magda zaczynała karierę w grupie Goja. Jak wyglądało to pierwsze spotkanie i wejście do zespołu?
1: Próba w takim bunkrze. Chłopaki mieli salę prób w bunkrze, takim rzeczywiście regularnym. I tam przyjechałam na próbę do nich, ponieważ zwiałam z lekcji muzyki i pojechałam, ponieważ szukali wokalistki i stwierdziłam, że spróbuję i od razu ich ujęłam swoim wszystkim.
0: A potem w kolejnych latach Magda oczarowała wszystkim, a przede wszystkim swoim głosem, całą Polskę. Choćby hitem Smak Słów czy Tylko Mnie Kochaj, czyli tą filmową piosenką z filmu o tym samym tytule. Teraz właśnie ten hit sobie przypomnimy. SK2.

0: Dawid Podsiadło na dobry nastrój w sobotnie przedpołudnie. To jego tazosy na antenie Radia SK2, że gramy tu najlepsze polskie hity, to przed 12 jeszcze m.in. Myslowic, Marisa, czy też co nieco od zespołu Baim. Ale wcześniej o akcji dla tych, którzy lubią przygody i niespodzianki, ponieważ po raz pierwszy w Polsce jedna z tanich linii lotniczych organizuje akcję, w której 25 osób wsiądzie na pokład samolotu w nieznane. O miejscu lądowania, do którego dolecą, dowiedzą się jak dolecą, czyli jak wylądują. I na tym polega cała ta zabawa. W sumie bardzo fajna akcja, nieważne przecież, że dokąd się leci, ważne z kim, a w tym przypadku nawet ważniejsze bez kogo, byleby bez szefa i jak najdalej od pracy.
1: SK2. Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Jak sobota to?
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Z Beatą i zespołem Bajm dobiliśmy praktycznie do godziny 12. W południe oczywiście newsy z kraju i ze świata, a po południu zagram wam w Radiu Śniadaniowym jeden z waszych ulubionych hitów ostatnio. Numer 1 gorącej polskiej dwudziestki z wczoraj, czyli Bez końca, Oskara Cymsa. Możecie głosować bez końca na tę piosenkę na sk2.pl, a każda lista w każdy piątek od godziny 18 na naszej antenie. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas.

0: Kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Emanuela Kwaśniak. Chcecie poćwiczyć, ale siłownia niekoniecznie jest dla Was? W Stalowej Woli trwa cykl bezpłatnych zajęć Fit Stalowa Wola. Aktywnie i zdrowo. I już dziś kolejna propozycja. Joga na świeżym powietrzu. Zajęcia rozpoczną się o 16 w plenerze przy ulicy Nowowiejskiego 51. A przed nami jeszcze dwa wrześniowe spotkania. 12 września Zumba na rynku w Rozwadowie, a 19 września Walk Exercise na Okulickiego 2. Obowiązują zapisy.
11: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Są alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. Przypomnę, są również ostrzeżenia przed burzami. Pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom akcji po amputacjach kończyn i mastektomii.
12: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
13: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
14: Fantastycznie. Biegajcie w Krakowie.
11: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci, jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty.
15: Mam nadzieję, że nikt z Was nie ma choroby morskiej, bo za kilka chwil wypływamy w rejs. Będzie o szkole na morzu. Ta pani zresztą też ma taki hit na szeroką wodę, chociaż teraz zagram zupełnie inną jej piosenkę, od której cała jej kariera na dobre się zaczęła. To Roxy Węgiel i Anyone I Want To Be, a ja nazywam się Michał Hanczak i witam Was serdecznie. To jest Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Kilka chwil po 12:00. Gramy!

0: Lato faktycznie stygnie, ale Kuba i Kuba już z nowym singlem też możecie usłyszeć go na antenie Radia SK2. Tu jednak zagrałem wam hit ostatnich tygodni, ten, który przyniósł Kubie i Kubie bursztynowego słowika. Radio SK2 gra dla was, to jest radio śniadaniowe. Zaczęła się szkoła, chociaż nie dla wszystkich, ponieważ są tacy uczniowie, którzy zamiast do szkoły ruszyli w rejs po Bałtyku. 15 młodych żeglarzy ze stowarzyszenia Róża Wiatrów Przemyśl wsiadło na pokład pełnomorskiego jachtu. No i będą się uczyć po drodze, ale nie chemii, nie fizyki, nie biologii, a sterowania, nawigacji i współpracy w grupie.
1: Będą mogły również zobaczyć, w jaki sposób nawiguje się na jachcie pełnomorskim. Na pewno staną za sterem i sami spróbują taki duży jacht poprowadzić. No i zobaczą po prostu, jak wygląda takie żeglarstwo, jak wyglądają porty, jak wygląda wejście do portu, jak wygląda wyjście z tego portu.
0: Tak mówi Agnieszka Kowaliw ze Stowarzyszenia Róża Wiatrów. Oczywiście oprócz nauki będą także wycieczki, zwiedzanie nadmorskich portów i muzeów, chociażby w Gdyni, Gdańsku czy Jastarni. No a my zapytaliśmy tych uczniów, na co najbardziej liczą i czego się nie mogą doczekać podczas tej morskiej szkoły.
2: Ja najbardziej czekam na zabawę na plaży, no i na mieszkanie na jachcie.
3: To ja najbardziej czekam na mieszkanie właśnie na jachcie i zwiedzanie muzeum.
0: To ja trzymam kciuki, żeby ta morska szkoła jakoś dobrze wpłynęła na przyszłość tych młodych ludzi. To tyle, jeśli chodzi o szkołę na fali. Teraz wróćmy na fale radiowe. Chociaż akurat w tej piosence za chwilę też coś będzie o okręcie. Ale też o innych tematach, o których może dzieci nie powinny słuchać. Wilki i Baśka w Radiu SK2.
4: SK2.

prosto ze szczytu gorącej polskiej dwudziestki. Oskar Sims i jego nowy hit Bez końca w Radiu SK2. Inny artysta, Dominik Dudek, pojutrze będzie obchodził urodziny i za chwilę sobie jeden z jego hitów przypomnimy, czekając na coś nowego. Z tego co wiem, na dniach mamy dostać jakąś nowość od Dominika. Tymczasem dużo się u niego ostatnio działo prywatnie, bo Dominik Dudek w tym roku wziął ślub. Przyznał, że bardzo go to stresowało, ale jakoś się udało. No i teraz jest szczęśliwym małżonkiem. No więc wszystkiego dobrego i w życiu prywatnym, i w tym zawodowym, muzycznym. Czekając na nowość od Dominika Dudka, gram teraz jego duet z Kają. Na co mi to? SK

0: milenialsi znają na pamięć, ale mam nadzieję, że młodsi też kojarzą. Robert Kojnacki i Andrzej Piaseczny, wtedy jeszcze zwany Piaskiem, w jednym z największych hitów z lat 90., czyli Prawie do nieba. Tak też gramy na antenie Radia SK2 i cieszymy się polskimi sukcesami, wszystkimi, także Antynoblem, ponieważ to jest nagroda, jaka wpadła w nasze polskie ręce w ostatnich dniach, a mianowicie nagrodę za osiągnięcie, które może nieco śmieszyć, ale z drugiej strony skłaniać do refleksji, otrzymał zespół kierowany przez profesor doktor habilitowaną Agnieszkę Sorokowską z Uniwersytetu Wrocławskiego, a ten zespół dostał Antynobla za badania w dziedzinie węchowej. Konkretnie za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale swoim rodzicom, ale nastolatki już rodzicom tak dobrze nie pachną. I chyba tu postawię kropkę, bo wszystkim na pewno teraz się przypomni zapach szkolnej szatni i w sumie jest to już dowód na poprawność badań, o których przed chwilą wspomniałem.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap! Licznik bije. Zgarnij okazję 70% taniej.
1: I po reklamie.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wiktoria Kida na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13. Ja sobie życzę wiktorii, czyli zwycięstwa, i chyba wszyscy sobie życzymy. Dzisiaj w meczu Polska-Włochy nasze siatkarki o 18 grają o finał Mistrzostw Europy. Już teraz bardzo mocno trzymamy za nie kciuki, a za chwilę te kciuki trzymać będzie, ale grać wam też polskie hity. Będzie Antonina Van Dessel, podejrzałem, że między innymi zagra duet Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, ale też nowy hit Sylwii Grzeszczak. Będzie to na pewno dobre sobotnie popołudnie. Zostańcie z Radiem SK2, a ja wracam do was w kolejną sobotę po 9. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie.
13: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa rozmawiają dziś z Putinem w Moskwie. Jutro mają przelecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Błuskowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i zabawę dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
14: Tak jest. Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18.
13: Wstępne wydarzenie jest bezpłatne.
15: Czy lubisz mieć cukierka i zjeść cukierka?
13: Lubię.
15: No to dlaczego mi to robisz? Ja tutaj powiem wszystkim. Kuba powiedział mi, że ma dla mnie niespodziankę i tak od 5 minut siedzę i czekam, bo powiedział, że dopiero po serwisie. I to jest bardzo niesprawiedliwe, bardzo brzydkie zachowanie, bardzo brzydkie, nie zapomnę ci tego i wszyscy o tym wiedzą. I teraz już musisz mi powiedzieć za moment. Antonina Van Dessel, dzień dobry, a ten się tylko śmieje, drań wstrętny.

To była Sylwia Grzeszczak i jej Mango. Piosenka, w której Sylwia śpiewa mocno o lecie, ale umówmy się, mango ma trochę kolory, jak jest takie dobre i dojrzałe, już takie troszkę jesienne. No i właśnie dzisiaj trochę mocniej wieje. Temperatura niestety już nas nie rozpieszcza i myślę, że oficjalnie możemy powiedzieć, że każda jesieniara budzi się do życia. No i skoro tak, no to słuchajcie, to jest idealny czas na napar imbirowy. A jak go zrobić? Już mówię. Imbir obieramy, kroimy w plasterki, zalewamy wrzątkiem i przykrywamy na kilka minut, żeby to się wszystko dobrze zaparzyło. Potem cytryna, a później miód. Tylko miód dopiero jak troszeczkę napar przystygnie, bo miodu nigdy nie rzucamy do wrzątku, bo traci swoje wszystkie właściwości zdrowotne. No i mamy, słuchajcie, jesienny zestaw idealny. Ciepło, pachnąco, no i miodzio. Na taką pogodę w sam raz. SK2. I pod te jesienne naparki już teraz w SK2 Igor Herbut. Wkręceni, nie ufaj mi. Ale mi możecie zaufać tym naparem.

0: Ania Dąbrowska i numer Nieprawda. Ale za to w Radiu SK 2 zawsze jest tylko prawda. I już teraz, no prawdą jest to, że mamy pierwszą sobotę września. No i chciałabym, żebyście przyznali się, co dzisiaj robicie w tę pierwszą sobotę września. Wielkie sobotnie porządki, może kanapa i święty spokój, może zakupy, no a może grzybobranie. Dajcie koniecznie znać na radiowym messengerze, nagrywajcie głosówki i piszcie, gdzie was dzisiaj znajdziemy. A jeżeli wybieracie las, no to przypominam, grzybowy alert już są. Są oficjalnie grzyby w lesie. Koszyk, wygodne buty i lecimy sprawdzić, co tam w lesie wyrosło. Ja czekam, co robicie w sobotę na radiowym messengerze. Dawajcie znać. Jestem mega ciekawa, jak tam jesieniary i jesieniarze działacie sobie. SK2. No a teraz duet wyjątkowy. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. To jest tak piękne. Posłuchajcie.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Ach, to jest dobry przebój. Emigranci na falochronie. Wy na radiowym messengerze nagrywacie głosówki i piszecie, co robicie w pierwszą sobotę września. No i słuchajcie, już wiem, jak wygląda sobota u Marzeny. Rano zakupy, potem gotowanie i proszę bardzo, zupa kalafiorowa już gotowa, rosół też, sałatka jarzynowa również. No, a ja zaczęłam się robić głodna. Czyli weekend ogarnięty, a nawet początek tygodnia. I teraz przede mną... To znaczy przed Marzeną, jeszcze porządki, ale potem już tylko odpoczynek. No i bardzo słusznie, droga Marzenko, przy takim tempie pracy odpoczynek jest obowiązkowym punktem programu, zwłaszcza, że ty już chyba odhaczyłaś wszystko i to na 2 tygodnie do przodu. Zazdro. Ale specjalnie dla wszystkich zapracowanych i tych, którzy już odpoczywają, za moment numer idealny. Daria Zawiałow i Artur Rojek. Dziwna. No każdy jest trochę dziwny, co? SK2.
1: Reklama. Festiwal na biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap! Licznik bije. Zgarnij okazję 70% taniej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: I właśnie w takich rytmach zbliżamy się w SC2 do godziny 14. Ewelina Lisowska, prosta sprawa. A po 14, no prosta sprawa, że u nas dalej polecą najlepsze polskie hity. I na start Snake, wszystko na S. Smolasty z Dodą, Sarsa i Stachurski. No ale bardzo dobrze i różnorodnie, także zostańcie z nami i słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.

0: Carrefour, w sumie najlepszy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
4: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Emanuela Kwaśniak. Powidła, lokalne smaki i sporo muzyki. Krzeszów szykuje kolejną edycję Powidlaków. Impreza rozpocznie się tradycyjnym korowodem, a później na scenie pojawią się lokalne zespoły i artyści oraz gwiazdy. Na scenie Michał Wiśniewski, Ino Ross oraz Masters. Nie zabraknie też degustacji, pokazów smażenia powideł, rękodzieła i atrakcji dla całych rodzin. Powidlaki odbędą się w niedzielę 13 września od 14 na Placu Targowym w Krzeszowie.
7: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Dzisiejsze alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
8: Burzom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
7: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego. Będą obowiązywać wieczorem i w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko ranne. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału, a w nim dziś pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak do tej pory nie przegrały w tym turnieju spotkania. Początek meczu już o 18:00.
9: Pierwsza sobota września, więc nowy miesiąc, nowa ja. Powiedz mi, jakie ty masz plany na wrzesień? Coś zaplanowałeś?
7: Stary ja, raczej. Nic nowego.
9: No to może jakieś postanowienie teraz i sprawdzimy na koniec
7: jakieś
9: miesiąca.
7: Jakieś teraz postanowienie?
9: Dawaj, szybko. Będziesz więcej jadł warzyw. Dobra, i wyśpisz się w końcu. No dobrze, szanowni państwo, sprawdzimy to. Antoni Nowandesel, witam serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. A teraz super duet. Smolasty i Doda. Jesteś Doda czy Smolasty?
7: Smolasty.

0: Ach, jak pięknie się zrobiło. I już też trochę jesiennie, bo to jest taka piosenka, że no tak trochę już czuć klimat, co? Rotary na jednej z dzikich plaż. Wydajecie znać, co robicie w pierwszą sobotę września na radiowym Messengerze i słuchaczka Monika nagrała nam głosówkę, więc posłuchajmy, co tam u Moniki słychać.
1: Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam was wszystkich z serca Gór Świętokrzyskich, z samych słonecznych, pięknych dzisiaj Kielc. Co ja robię w tą pierwszą sobotę? Trzeba zacząć od tego, że wrzesień uwielbiam, to jest mój ukochany miesiąc, bo to jest takie zawieszenie przed czymś, co się już niby kończy, bo wakacje odeszły, lato się kończy, ale jeszcze nie przyszła jesień. To jest ten moment, gdzie zaczyna się nowy rok szkolny, ale zaczyna się też nowy rok astrologiczny i on będzie bardzo szczęśliwy dla nas wszystkich. To jest ten moment zawieszenia, gdzie moja dusza po prostu czuje, że życie jest piękne, że zwalnia i cieszy się samym swoim istectwem. Kocham wrzesień. To we wrześniu wiele lat temu poznałam mojego męża. To we wrześniu w 15. rocznicę naszej pierwszej randki, mając już dwoje dzieci, wzięliśmy ślub. I jutro mój mąż ma urodziny 6 września, 6 na 9. Co robię? Gotuję. Robię galaretę. Muszę iść do sklepu, bo okazało się, że nie mam groszku. Piekę ciasto oczywiście ze śliwkami i jeszcze robię pyszny krem pomidorowo-paprykowy dla mojej córki, która jest wegetarianką. Oczywiście z pomidorów, z własnej szklarni, ale to nie moja zasługa, to mojego kochanego męża Tomasza. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy kochają wrzesień. A na jesień obyśmy wszyscy czekali jak najdłużej.
0: Oj, obyśmy czekali jak najdłużej. Monika dla męża 100 lat od całego zespołu Radia SK2. No i z tym jedzeniem, ach, zrobiłam się głodna tego kremu, to też bym zjadła. Już teraz specjalnie dla wszystkich, którzy robią ciekawe rzeczy w tę sobotę. Pierwszą sobotę września, Carla Fernandez, więcej. No to posłuchaj.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które znają chyba wszyscy. I Autobiografia Perfektu, no zdecydowanie jest na tej liście. Rok 1982, wielkie okulary, wielkie fryzury, no i jeszcze większe marzenia. I najlepsze jest to, że chociaż tytuł sugeruje historię jednego człowieka, to tak naprawdę ta piosenka opowiada o całym pokoleniu. I jeszcze jedna ciekawostka. Pomysł na tekst miał się pojawić przy pisaniu życiorysu, czyli takie zwykłe CV, a skończyło się jednym z największych polskich hitów. No to co? To wracamy teraz do 1982 roku w naszym wehikule czasu i już teraz Perfekt i Autobiografia.

0: Sanach, ITP, ITD i ależ to był finał. Słuchajcie, Sanach wczoraj zakończyła swoją stadionową trasę koncertem na PGE Narodowym w Warszawie. No i chyba było trudno wymyślić lepsze zakończenie, tym bardziej, że 2 września miała urodziny. Więc do tego wszystkiego publiczność zrobiła jej przepiękne 100 lat. A potem już działo się naprawdę sporo. Na scenie pojawili się m.in. Kaja, Kwiat Jabłoni w duecie swoim, Sobel, Maciej Musiał. No i ten ostatni dostał nawet swoje 5 minut w roli człowieka od ogarniania sceny. Maciej Musiał dostał szczotkę i w kwiatuszkowym wianuszku pięknie sprzątał scenę. Była muzyka, emocje, latanie nad publicznością, sceny jak z Titanica, z mężem Sanach, no i na dokładkę przyszła jeszcze porządna ulewa. Ale wiecie co, tak sobie patrzę na te filmiki w internecie i myślę, że ten deszcz chyba dodał tylko temu finałowi charakteru. Sanach, to było piękne.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play.

0: Fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
5: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap! Licznik bije. Zgarnij okazję 70% taniej.
13: I po reklamie.

0: Lady Punk, tacy sami na kilka chwil przed godziną 15 i po 15 na start Monika Brodka, elektryczne gitary, Kamil Bednarek i Mateo. Więc zapowiada się bardzo dobrze, a to tylko na początek. Koniecznie zostańcie z nami i pamiętajcie, że SK2 to jedyna stacja w Polsce, która gra 100% polskich hitów. A tacy jesteśmy.
1: Reklama.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: 5 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z Lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Jak sobota to...
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Godzina 15 na zegarach, a wy dajecie znać, co robicie w pierwszą sobotę września. I Ania napisała, że no niestety choruje, ale jako mama trójki dzieci nie ma L4, więc z dreszczami i potami naprzemiennie tworzę obiad. Smaku nie czuję, ale całe szczęście dzieci zjedzą wszystko, co dostaną. Pozdrawiam was serdecznie. Ania, my też cię pozdrawiamy. No i taki właśnie jesteśmy my kobiety. Silne jak nie wiadomo kto. Tego wszystkiego życzę wszystkim kobietom, żeby były tak silne. No i co? Zaczynamy.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Piosenka idealna pod sobotnie porządki. Dawid Podsiadło na błysk. Wy nagrywacie i piszecie, co robicie w pierwszą sobotę września. No i Dominika z Edytą nagrały nam głosówkę. Posłuchajmy, co robią dziewczyny, a powiem wam, że zrobi się mocno zagranicznie.
1: Dzień dobry, pozdrawiamy was z pracy sezonowej w Niemczech, gdzie rwiemy śliwki w sadzie porzeczkowym w pierwszy weekend września, a nasi znajomi Krzysiek, Kamil i Kuba właśnie wrócili do Polski po dużej wypłacie w walucie euro i relaksują się w jacuzzi.
0: No i widzicie, Radio SK dociera nawet do Niemiec. I dziewczyny, wiecie co, wy się nie przejmujcie tym, że chłopaki moczą dupeczki w jacuzzi, bo oni już będą mieli to za sobą, a wy wrócicie z kasą i dopiero będzie. Zaszalejecie. I pod te wszystkie szaleństwa już teraz w SC2 Ewa Farna i numer nie przegap. No to posłuchajmy.

Grzegorz Chyżyj-Tap, Wstaje, bardzo fajny numer, taki w sam raz na sobotnie popołudnie. No a wy słuchajcie, za moment słuchajcie naprawdę uważnie, bo poleci numer Liwki, Poza Tobą Nic. I to jest numer, który jest w notowaniu do gorącej polskiej dwudziestki, a głosowanie w każdy piątek, notowanie, u Łukasza Zduńczyka po godzinie 18. No i wiecie, nowy tydzień, nowe rozdanie, więc wasze głosy naprawdę mają ogromne znaczenie i możecie pomóc Liwce, no bo kto wie, może w przyszły piątek to Liwka będzie na podium, także słuchajcie, numer jest świetny, ale jeszcze możecie sami zdecydować i ocenić już za moment u nas. No i co? No wchodzicie na sk2.pl, gorąca polska dwudziestka i głosujecie.

0: Agnieszka Chylińska, ONA i numer drzwi. No i mamy weekend pierwszy wrześniowy. Pogoda, no taka całkiem okej, nie ma co narzekać. No i słuchajcie, jestem ciekawa, kto w ten weekend planuje wypad do lasu, no bo wygląda na to, że właśnie zaczyna się ten najlepszy moment w roku, na który grzybiarze czekają cały rok. No bo wrzesień zapowiada się naprawdę grzybowo. W lasach pojawiają się prawdziwki, podgrzybki, kurki, maślaki, osaki, wszystko jest. Kanie, no... Czyli jest po co chodzić, nie tylko kąpiel w lesie, taka dla duszy i zmysłów, ale można przy okazji coś dobrego znaleźć i mieć pyszny obiad lub kolację. Więc jeżeli macie w domu kogoś, kto od rana ostrzy noże i szykuje koszyk, no to już wiecie, gdzie go możecie znaleźć. I błagam was, zbieramy wyłącznie tylko te grzyby, które znamy. Ale enjoy i smacznego, jestem z wami, też jestem grzybiarzem.
1: SK2. Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
15: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
16: Wyjazd na maksa.
15: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
17: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
21: O nie! Gdzie moja kasa?
20: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
24: Kia. Movement that inspires.
25: I po reklamie.

0: Takiego superpana na kilka chwil przed godziną 16 zagraliśmy wam w Radiu SK2. Krzysiek Zalewski i jego kurier. Po 16 na start. Będzie mocno, tak już troszkę bym powiedziała pod wieczór sobotni, żeby się wprowadzić w dobry nastrój. Dede Negra, później Męskie Granie i Sylwia Grzeszczak. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za momencik.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap! Licznik bije. Zgarnij okazję 70% taniej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Emanuela Kwaśniak. Stalowa Wola swój pierwszy night skating ma już za sobą, ale jeżeli komuś mało nocnej jazdy na rolkach, to można wybrać się do stolicy regionu. Już w piątek, 11 września, ulicami Rzeszowa przejedzie night skating właśnie.
21: Tematem przejazdu jest cyberpunk, czyli są to takie przebrania futurystyczne, oświetlone, także już można sobie przygotowywać coś na ten przejazd.
20: Mówi jedna z organizatorek, Jadwiga Tomaka-Brylińska. Start o 19.30, a wracając do Stalowej Woli, organizatorzy już zapowiedzieli, że w przyszłym roku night skating wróci do miasta i to dwukrotnie.
0: I mamy to godzina 16 na zegarach, sobota 5 września, Antonina Wandesel, Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów. Weekend mocno zaawansowany, więc mam nadzieję, że wszyscy odpoczywają. A żeby wam się lepiej odpoczywało i chillowało, no to my dodamy do tego polskie hity. No i co, weekend idealny!

To była budka suflera i takie tango, a teraz sportowe emocje. I jak wiecie, ja na sporcie szczególnie się nie znam, ale jak dzieją się rzeczy ważne, no to nawet ja staram się tutaj, jak umiem, powiedzieć wam, co się dzieje. No i słuchajcie, panie, panowie, dzisiaj biało-czerwone emocje i to na pełnej, dlatego że właśnie dzisiaj Polska zaczyna swoją przygodę z mundialem i to nie byle jaki. Startują Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, a nasze reprezentantki po raz pierwszy w historii zagrają w takim turnieju. I co więcej, to właśnie Polska jest gospodarzem. Mecze będą rozgrywane m.in. w Katowicach, Bielsku Białej, Łodzi i Sosnowcu, no a wielki finał odbędzie się w Łodzi. I mecz dzisiejszy wystartował o godzinie 15, a rywalkami naszych dziewczyn jest Argentyna. I na ten moment sprawdziłam, jest 2-0 dla naszych. Więc trzymamy mocno kciuki i dziewczyny do boju. Polska biało-czerwoni górą. SK2. A muzycznie już teraz u nas Baranowski, który lubi być z nią.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w naszym radiowym wehikule czasu cofamy się do 1991 roku i to właśnie wtedy Jam wydał jeden ze swoich najbardziej rozpoznawalnych przebojów, czyli Sen o Wiktorii. Piosenka szybko stała się jednym z najważniejszych utworów w historii zespołu, a jej charakterystyczny, pełen emocji klimat sprawił, że no do dzisiaj znają kilka pokoleń słuchaczy i do dzisiaj grana jest we wszystkich w sumie rozgłośniach radiowych. I ciekawostka, Sen o Wiktorii powstał jeszcze wcześniej, bo pierwszy raz pojawił się na koncertach Jamu już pod koniec lat 80. Ale numer musiał troszeczkę poczekać i dopiero w 91 pojawił się na płycie. Napisał tekst do tego utworu Paweł Berger, a tekst stworzył też Ryszard Riedel, który ma charakterystyczny głos oczywiście. A co jeszcze działo się w 91 roku? No w Polsce odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne po zmianie ustroju, a na świecie rozpadł się Związek Radziecki. Był to czas wielu, wielu przemian. A my teraz wracamy do muzyki, do tamtych czasów. Już teraz Jam i Sen o Wiktorii. Posłuchajmy.

0: Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata, ale o tym jeszcze nie myślimy, chociaż pogoda za oknem, no troszkę jesienna. Słuchajcie, przeczytałam, że 100 lat, tysiące drużyn i emocji, których nie da się przewidzieć, bo Puchar Polski właśnie świętuje swoje stulecie. I wszystko zaczęło się w 1926 roku, kiedy w finale Wisła Kraków pokonała Spartę Lwów i to 2-1. I właśnie to w tych rozgrywkach jest najlepsze. Tutaj malutki klub z lokalnego boiska może trafić na ligowego giganta, no i napsuć mu sporo krwi. I czasem wystarczy jeden mecz, żeby piłkarski Kopciuszek stał się bohaterem całej Polski. Przez 100 lat zmieniały się stadiony, drużyny i piłkarskie gwiazdy, ale jedno zostało bez zmian. W Pucharze Polski naprawdę wszystko może się zdarzyć. No i to naprawdę jest super. 100 lat, 100 lat i oby kolejnych 100 lat.
1: SK2. Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Sobotnie popołudnie na zegarach powoli wybija godzina 17. To był Artur Gadowski. Ona jest ze snu. Po godzinie 17 między innymi Urszula, Margaret, Stachurski. Bardzo dużo dobrych hitów. Pamiętajcie, 100% polskiej muzyki to tylko w Radiu SK2, także koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
3: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
0: I mamy to punktualnie na zegarach, godzina 17 w sobotę 5 września. Mamy tutaj dla Was porcję najlepszych polskich hitów i zaczynamy kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. Antonina Wandesel, dzień dobry, zapraszam. No i jedziemy z tą muzyką.
23: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
24: Polskie hity.
23: SK2. SK2.
0: SK2. No i na początek absolutny klasyk, Stachurski i jego Jedwab. No to posłuchajmy.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

To była Zalia i numer Tylko kochaj mnie. No ale słuchajcie, jak tu Zali nie kochać? Jak ona wydaje takie numery? No przepiękne to było, przepiękne. A ja teraz powiem coś do uczniów, no bo nowy rok szkolny rozpoczął się, no nie da się ukryć. No i już niektórzy narzekają, że pobudki, że zaraz kartkówki, no i dzwonek o 8 rano. No to posłuchajcie teraz tego, jak wygląda szkoła w Ketchikan na Alasce. Tam ósmoklasiści zamiast tylko siedzieć w ławkach, lądują na bezludnej wyspie na 2 doby. I muszą tam zbudować samodzielnie schronienie, zadbać o ogień, jedzenie i wodę, no i do tego wszystkiego jeszcze współpracować w grupie. Dobre, co? Czyli kiedy my mówimy, że nie chce nam się iść jutro do szkoły, oni mogą powiedzieć, że no spokojnie, najpierw muszę rozpalić ognisko i ogarnąć nocek. Więc tak myślę sobie, że chyba jednak ta nasza pierwsza lekcja z matmy i kartkówki, ten dzwonek o 8 rano, to wcale tak źle nie wygląda, nie? Zawsze lepiej patrzeć z tej drugiej strony.

0: czasem.
1: To był Cortez i numer Hey w, i powiem wam, że dawno tego nie słyszałam i zapomniałam, jaki to jest dobry numer. Świetny, przepiękny. A teraz będzie o pogodzie, dlatego że ta chyba nie dostała informacji, że mamy już wrzesień i czas troszeczkę jeszcze odpuścić. I MGIW wydało ostrzeżenia dla połowy Polski i na północy mogą pojawiać się burze, a wiatr momentami rozpędzi się nawet do 85 km na godzinę, więc uważajcie na siebie, a nad morzem może być jeszcze mocniej. Czyli jeśli właśnie planowaliście na dzisiejszy wieczór romantyczny spacer z kawką, no to parasol może być waszym najbliższym przyjacielem i lepiej jakieś, nie wiem, kamienie włożyć do butów, żebyście nie odlecieli. Uważajcie na siebie, no a my w SC2 wracamy do muzyki, no bo przynajmniej tutaj żadna burza nam nie przerwie. SK2. Już teraz nowość od Margaret i jej Prima Ballerina. Posłuchajmy.

0: To były trochę mocniejsze klimaty w sobotnie popołudnie. ONA, kiedy powiem sobie dość. Teraz będzie o imprezie, bo jeżeli myślicie, że impreza dziecięca to jest tort, balony i kilka krzeseł, no to grubo się mylicie. Klaudia Halejcio właśnie podniosła poprzeczkę, no i to powiem tak, no wysoko. Na garden party dla córki był cyrkowy namiot, animatorzy, fotobudka, wata cukrowa, lody, tort na cztery piętra, a nawet dorożka z drinkami dla dorosłych. Media wyliczyły, że całość mogła kosztować około, wiecie, tylko 100 tysięcy złotych. Czyli dziecko mówi, mamo, chciałabym malutkie przyjęcie, a mama odpowiada, dobrze, wynajmiemy namiot cyrkowy. No i chyba właśnie tak wygląda garden party na bogato. Nie wiem, ale chyba tak. SK2.
1: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Tutaj szybko! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 1113593 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
19: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
20: Wyjazd na maksa.
19: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
23: I po reklamie.
24: Najlepsze polskie hity.
25: Polskie hity.
24: Polskie hity.
25: SK2.
24: SK2.
0: Los mi sprzyja.

0: Luna i numer Amorze, a na zegarach powoli godzina 18. Po 18 dalej rozbrzmiewać będą najlepsze polskie hity, w tym Maciej Skiba, Roxy i Fawz, Grzegorz Markowski, Zdzisława Sośnicka. Więc jak słyszycie, bardzo, bardzo różnorodnie. Koniecznie bądźcie z nami, no bo jesteśmy bardzo dobrym wyborem na sobotni wieczór. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, pa!
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Hej, to Ikea.

0: Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.pl.

0: już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: I po reklamie.

0: 2 Stalowa Wola.
1: Codziennie

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap! Licznik bije! Zgarnij okazję 70% taniej.
0: I po reklamie.

0: Graj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Tutaj! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap! Licznik bije. Zgarnij okazję 70% taniej.
0: I po reklamie.

0: SK2.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.